0: Ajatollah Mojtaba Chamenei bierze udział w negocjacjach z Amerykanami. Z nieoficjalnych źródeł wynika jednak, że do zawarcia porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż jest daleko. Od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
1: Co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama.
0: O czym donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski. Po śmierci 18-letniego Polaka Henry'ego Nowaka w Southampton wybuchły zamieszki. 11 policjantów zostało rannych. 2 osoby zatrzymano. Protesty rozpoczęły się we wtorek po publikacji nagrania z policyjnych kamer. Widać na nim, jak ciężko ranny nastolatek mówi funkcjonariuszom, że został ugodzony nożem i nie może oddychać. Policjanci nie udzielili mu jednak pomocy i założyli kajdanki. Henry Nowak zmarł w grudniu ubiegłego roku. Jego zabójca został w tym tygodniu skazany na dożywocie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wyjaśnienie działań policji. W faktach wracamy teraz do kraju. Pierwszy szpital w Polsce podpisał umowę na uruchomienie programu dla kobiet w ciąży Top Mama. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Chodzi o placówkę w Wągrowcu w Wielkopolsce. Program Top Mama formalnie działa od lutego. W faktach informowaliśmy, że jak dotąd nie cieszył się zainteresowaniem. Wiele lecznic nie spełniało niezbędnych wymogów. Top Mama jest odpowiedzią na malejącą liczbę porodów w Polsce. Ma zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których zniknął oddział położniczy. Umożliwia też otwieranie tak zwanego pokoju narodzin. Tam w sytuacji awaryjnej poród przyjmie położna.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Drugi Polak w historii może już dziś w nocy zagrać w finałach NBA. Przed nami najgorętsza rywalizacja najlepszej koszykarskiej ligi świata. W nocy czasu polskiego pierwszy mecz w serii do 4 zwycięstw. O tytuł walczą San Antonio Spurs i New York Knicks. Były i obecny zespół Jeremiego Sochana. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Jeśli rywalizację do 4 zwycięstw wygrają New York Knicks, to Sochan zostanie mistrzem NBA, mimo iż do tej pory reprezentował tę drużynę tylko w 21 meczach. Jeśli jednak mistrzem zostaną San Antonio Spurs, w których Polak rozpoczynał ten sezon, to klub będzie mógł zaoferować mu pamiątkowy pierścień mistrzowski z uwagi na to, że był on częścią zespołu kilka miesięcy temu. Do podobnych sytuacji dochodziło już w NBA. Dla Jeremiego to nie tylko pierwsze finały, ale i po raz pierwszy występował on w fazie playoff. Koszykarz zaznacza, że cały czas uczy się i chce w pełni dostosować się do potrzeb drużyny. Pierwszy mecz finałów NBA o 2:30 w nocy czasu polskiego.
0: W ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience wczoraj rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
4: Ta metalowa jakby beczka.
5: To jest zwana retorta.
4: Do tej retorty wkłada się drewno.
5: Wkłada się drewno liściaste.
4: I podpala.
5: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
4: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
5: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
4: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni.
5: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
0: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter RMF FM Dominik Smaga. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości, wiceszefowa Nowej Lewicy, była w środę gościem Tomasza Terlikowskiego.
6: Podoba się pani ten zakaz, który rząd będzie przeprowadzał, zakaz telefonów w szkołach podstawowych, komórkowych telefonów?
7: Ja jestem zwolenniczką tego rzeczywiście, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które znacznie ograniczą dostęp dzieciom do telefonów, bo dobrze wiemy, że i są na to badania, że dzieciaki używają telefonów w czasie lekcji. Myślę, że dzisiaj wiele szkół już wprowadziło i wielu nauczycieli
6: to
7: zdecydowało się na to.
6: Dlaczego tego nie zostawić szkołom?
7: Ale rząd wysyła jasny sygnał, że potrzebne jest dzisiaj takie rozwiązanie, w którym to rodzice, rzeczywiście dyrektorzy szkół, nauczyciele wspólnie wypracują na pewno takie rozwiązanie, bo wiele szkół takie wypracowało. Najlepiej byłoby prawdopodobnie wchodzić do klasy, zostawiać gdzieś w jakimś pudełeczku wszystkie telefony na biurku. Dobrym przykładem byłoby, żeby nauczyciel też odłożył swój telefon gdzieś obok. Oczywiście dzieci powinny, to jest moje zdanie, na biurku widzieć te swoje telefony, one powinny być dostępne w razie jakiejś nagłej sytuacji. Natomiast w czasie zajęć lekcyjnych szczególnie nie powinny być te telefony używane. Wiemy, że młodzież jest uzależniona dzisiaj od telefonów, od mediów
6: społecznościowych. Rząd przyjął też pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i na przykład ograniczać dostęp niepełnoletnich, małoletnich do treści pornograficznej. Jak chcecie to egzekwować? Jak to będzie sprawdzane? Czy ktoś jest pełnoletni, czy małoletni?
7: Wszystkie te rozwiązania, które wypracowywane są na poziomie unijnym, muszą zostać użyte do tego, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie rzeczywiście skuteczne.
6: Ale to narzędzie już jest?
7: I tak, elektroniczny identyfikator tożsamości. To ma być narzędzie, które, no bo oczywiście wiedzieliśmy, że pewnie będzie burza, choć myślę, że dzisiaj nie ma takiej złej emocji wokół tego rozwiązania.
6: Bo pornografia łączy polityków ponad podziałami.
7: Znaczy myślę, że to akurat w tym sensie mówię, że myślę, że akurat wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie robi szkody, kiedy dzieciaki mają do nich dostęp i tak naprawdę to i niszczy zdrowie, i niszczy relacje, i ma ogromny wpływ na życie dzieci, na to, jak będą potem tworzyć
6: związki. No i dlatego pytam o to, jak chcecie weryfikować, jak chcecie egzekwować od firm, żeby to egzekwowały skutecznie.
7: Minister cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
6: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
7: Ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów, bo ja mam nadzieję, że na sali sejmowej wybrzmią takie głosy, które pokażą jednoznacznie, nie ma zgody na dostęp dzieci do pornografii.
6: A rozmawiała pani o tym z politykami?
7: Ja jestem ciekawa, panie redaktorze, tak naprawdę głosu prawicy, choć mam nadzieję, że z tą staniemy w ramię, bo jeśli polscy nastolatkowie, dziewczynki i chłopcy, a przede wszystkim chłopcy, sięgają, można powiedzieć, po pornografię, rozmawialiśmy o tym przed programem, czasem pierwszy kontakt mają z nią przypadkowy, bo kolega, koleżanka, którzy mają dostęp cały do... A czasem media społecznościowe, które suflują i podsyłają treści pornograficzne. One są właściwie dostępne na każdych portalach społecznościowych, na których są dzieci. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o wieku 11 lat, jako o pierwszym kontakcie, a nawet 10 lat, no to te statystyki są druzgocące i my tak naprawdę dzisiaj robimy pierwszy krok w takim kierunku, w którym rozpoczniemy debatę w Sejmie, będziemy rozmawiać o tym. Jeśli będą jakieś lepsze propozycje niż to, co proponuje Ministerstwo Cyfryzacji, to pewnie chętnie je przyjmiemy. Ale myślę tak, jeżeli 51% dzieci tak naprawdę w przedziale między, bo patrzę na statystyki, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięci, między 7 a 14 rokiem życia, między 7 a 14, tak, to jest katastrofa.
6: Tak, 7. Absolutnie. To jest bardzo twarde dane. 7-latki mają już kontakt z pornografią.
7: No niektóre. To rzeczywiście powinny nam się zapalić wszystkie czerwone lampki. Dzisiaj jest tak, że z jednej strony
6: czerwone
7: rodzice...
6: lampki to jedno, ale drugie pytanie, ja wrócę, to czy rozumiem, że nie ma jeszcze tych rozwiązań, które skutecznie będą...
7: Elektroniczny...
6: Bo tutaj będzie natychmiast zarzut, że trzeba się będzie legitymować.
7: Nikt nie będzie ujawniał swojej tożsamości. Ważyliśmy i tak naprawdę rząd ważył i minister cyfryzacji, premier Krzysztof Gawkowski, prywatność osób dorosłych, bo ja bym chciała, żeby państwo w te decyzje osób dorosłych nie ingerowało i bezpieczeństwo dzieci, więc nikt nie będzie musiał ujawniać swojej tożsamości, natomiast bez tego są dzisiaj takie narzędzia, dzięki którym będzie można ten wiek weryfikować i mam nadzieję, że one będą skuteczne. To, że technologia idzie do przodu i są sposoby na to, żeby próbować je omijać, no mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie finalnie, które zostanie przyjęte przez Sejm i mam nadzieję i liczę tu bardzo na pana prezydenta, że wspólnie powiemy
6: stop. Pani z kancelarią prezydenta na ten temat?
7: Ja dzisiaj rozmawiam o statusie osoby najbliższej.
6: No właśnie,
7: oczywiście.
6: Co z tych rozmów wynika?
7: Ale też rozmawiam, nie ukrywam o innych jakichś tam swoich rozwiązaniach,
6: to zacznijmy od pytania, czy rozmawia pani z nimi o tej pornografii?
7: Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale liczę na to, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli wszyscy wspólne stanowisko. Musimy ograniczyć dostęp dzieciaków do treści pornograficznych, one są bardzo szkodliwe.
6: Pani minister, to teraz wróćmy do ustawy, o której pani powiedziała, a o tej ustawie rozumiem, pani rozmawia z kancelarią prezydenta, ale przekaz kancelarii prezydenta jest taki, ani kroku wstecz, nie będzie żadnego podpisu. Czy pani ma może inne informacje z kancelarii?
7: Ja słuchałam pana prezydenta tak chyba uważnie w piątek najbardziej w Krakowie, bo w piątek ustawa została przegłosowana w Sejmie w godzinach porannych i pan prezydent mówił, że w takiej formule nie ma niestety po stronie Prawa i Sprawiedliwości ani prawicy, ani pana prezydenta innej propozycji, czyli nie ma dzisiaj żadnego kształtu jakiejś ustawy, o której kiedyś mówił pan prezydent Andrzej Duda, dzisiaj mówi prezydent Karol Nawrocki, czyli ustawy o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, to jest jedyna propozycja przyjęta przez rząd, bardzo konserwatywna ustawa.
6: Pani minister, dobrze, ale prezydent mówi tej ustawy nie podpisze.
7: Nie, prezydent mówi w takim kształcie tej ustawy nie podpisze. Kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym. No a w ramach zabezpieczenia finansowego ta ustawa oferuje wspólność majątkową i po zadeklarowaniu wspólności możliwość wspólnego rozliczania, ale też właściwie prawie prawie po dwóch latach dopiero, dlatego że musi minąć pełen rok podatkowy, czyli jeżeli 1 stycznia ustawa by weszła w życie, to dopiero w 27 roku.
6: Ale jesteście w stanie z tego zrezygnować?
7: Jesteśmy w stanie rozmawiać o wszystkim, jeżeli padną konkretne propozycje po drugiej stronie.
6: Nie padły?
7: Nie padły, dlatego że czy to jest tylko wspólność majątkowa, która budzi emocje, czy to jest wspólne rozliczanie, czy to jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ja nie wiem. Pan prezydent musi sobie odpowiedzieć i jego środowisko na jedno pytanie. Czy gdyby pan prezydent miał konkretną propozycję, wiedział, jaki ma być kształt jego ustawy, to czy jest w stanie dzisiaj ją położyć na stole? Myślę, że nie. I ze względu na to, że nie ma tej propozycji, próbujemy siłą argumentu przekonać pana prezydenta i środowisko prezydenta do tego, że to jest ustawa niekontrowersyjna.
6: Pani minister, to na ile procent pani ocenia możliwość podpisania przez prezydenta tej ustawy?
7: Przed nami 10 chyba czerwca tak naprawdę zajmie się ustawą Senat. Ja użyję jeszcze tych ostatnich dni do tego, żeby wrócić do środowiska pana prezydenta. Po ostatniej komisji, na której wybrzmiał głos pałacu, tak naprawdę też rozmawialiśmy z ministrem Szefernakerem, z minister Sochą o tym, jak miałyby wyglądać te propozycje, jaki miałby być kształt tej ustawy, wprowadzającej głównie, no bo ona tak naprawdę budzi emocje, w ramach którego ta ustawa byłaby do podpisu pana prezydenta. To jest według mnie dzisiaj decyzja partyjna, decyzja polityczna.
6: Dobrze, ale na ile procent pani ocenia możliwość podpisania? Ja zero czy więcej?
7: Do ostatniej chwili, do ostatniego momentu uważam, że warto walczyć o tę ustawę. Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj żyją pary, które mieszkają ze sobą 20 lat, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, tworzą rodzinę, to nie ma dzisiaj żadnego argumentu konstytucyjnego, bo artykuł 18 Konstytucji chroni rodzinę jako małżeństwo
6: jako związek kobiety i mężczyzny.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Katarzyny Kotuli, pełnomocnik rządu do spraw równości. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A my wracamy do grania najlepszej muzyki. Tu program Dobranocka w RMF FM.

0: I cannot go, even my strike was bulletproof. All my from if it's still allowed to call me Mr. Pooh. 7 foreigns, rose gold, my first day out, damn fool. Brr, brr, brr, rooster.
1: Kimkolwiek jest.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Ramadana z Karol Płaczkiewicz.
2: Ewakuacja medyczna Polki z Chin została pomyślnie zakończona. Rządowy samolot wylądował wczoraj we Wrocławiu. Kraje Unii Europejskiej naciskają na Komisję Europejską. Chodzi o zablokowanie wiz Schengen dla obywateli Rosji. Planujecie wyjazd na długi czerwcowy weekend? Posłuchajcie, co musi się znaleźć w waszej apteczce. Cieszę się, że wreszcie mogłam ją zobaczyć, tak mówiła wczoraj do dziennikarzy pani Joanna, mama 24-letniej Klaudii, która rządowym samolotem ewakuowana została z Pekinu. Polka jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
3: Komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. Lekarze nie mówią po angielsku, mówią tylko po chińsku, to się nic nie zmienia. Tutaj bardzo dużo pomagał konsul, bo mówi w języku chińskim i w języku polskim, więc miałam cały czas osobę, która tłumaczyła. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
2: Kobieta będzie leczona w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się zablokowania wiz Schengen dla obywateli Rosji. W tej sprawie szefowie polskich resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych podpisali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Czego konkretnie domagają się ministrowie, wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
2: Były adwokat od trumny na kółkach, Paweł K., musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Jak ustalił reporter RMF FM, prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. O szczegółach teraz Krzysztof Zasada.
5: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K., a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany z inną ustaloną osobą. Z informacji, które nieoficjalnie uzyskałem, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Przypomnę, mąż adwokatki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.
2: Teraz w faktach ceny, które dziś i jutro obowiązują na stacjach paliw. Minister energii wyznaczył, że benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze za litr. 98 6 zł 52 grosze, a olej napędowy 6 zł 40 groszy. Kolejne nowe ceny poznamy w piątek.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Co powinno znaleźć się w apteczce, którą zabieramy na długi weekend? To jedno z waszych pytań, które zadawaliście w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiadamy w nim, jak zwiększyć szansę na, że długi czerwcowy weekend minie bezpiecznie i zdrowo. Co obowiązkowo powinno być w dobrze wyposażonej apteczce? O tym Michał Dobrołowicz.
7: Niezależnie od tego, dokąd jedziemy, profesor Bożena Walewska-Zielecka wskazuje tu na opatrunki, które na pewno warto zabrać ze sobą.
8: Środki odkażające, bandaże, leki przeciwbiegunkowe, repelenty, czyli środki odstraszające komary.
7: Specjaliści dodają też, żeby na długi weekend czy na urlop zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na stałe, najlepiej z zapasem, gdyby pobyt nam się wydłużył.
2: Jeszcze więcej podpowiedzi na zdrowy, długi weekend mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o sytuacji par jednopłciowych w Polsce, również takich, które mają dzieci. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Katarzyną Kotulą, pełnomocnik rządu do spraw równości.
9: Przede wszystkim nawet w pierwszej wersji projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich nie było przysposobienia. Była tak zwana mała piecza, czyli tylko taka sytuacja, w której opiekun faktyczny, pani Ania, która zabrała dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa i pan Tomek, który zabrał syna z pierwszego małżeństwa, żyją razem. Nie chcą brać ślubu, sparzyli się, to nie jest do decyzji państwa, żeby ich do tego przymuszać, ale rolą państwa powinno być zachęcanie ich do formalizowania związku, ja się z tym zgadzam.
10: Pani minister, pani używa bardzo świadomie przykładu pani Ania i pan Tomek, tak. Poseł Bosak mógłby dać, wicemarszałek Bosak mógłby zadać pytanie, a co jeśli to będzie pani Ania i pani Hania? Marta.
9: Oczywiście, które mają na przykład trójkę dzieci, znam takie rodziny, tęczowe rodziny, żyją w Polsce, mieszkają, tu swoje dzieci
10: i co, mogłyby adoptować?
9: Mają dwójkę albo trójkę dzieci. Gdyby była mała piecza, to jedyne, co mogłaby robić ta osoba, która nie jest rodzicem biologicznym, czyli matką biologiczną, to mogłaby na przykład według tego prawa i według tej ustawy o małej pieczy odwozić dzieci do przedszkola, jechać z dziećmi do lekarza, wyrwać ósemkę. W przypadku, gdyby cokolwiek się wydarzyło, nie wiem, dziecko spada z rowerka, stukło kolano, złamało nogę, potrzebna jest pilna operacja, mogłaby podjąć taką decyzję. Niczego więcej nawet w tej pierwszej wersji ustawy nie było. A tu nie ma niczego, tu w ogóle nie dotykamy dzieci w tej wersji ustawy.
10: Ale to jest pytanie, czy nie trzeba dotknąć tych dzieci. Tak, jeżeli pani mówi, ile jest takich rodzin z pani wyliczeniami?
9: Około 50, między 50 a 100 tysięcy dzieciaków dzisiaj w rodzinach tęczowych się wychowuje, głównie wychowuje je kobiety, mając jedno, dwójkę albo trójkę dzieci.
10: Z poprzednich związków zazwyczaj, tak?
9: Nie zawsze.
10: A czy pani zdaniem w takiej sytuacji, zadałem wcześniej to pytanie Krzysztofowi Bosakowi, powinno się umożliwić adopcję wewnętrzną, przysposobienie tych dzieci przez drugiego lub drugą, ale częściej są to kobiety, to pani powiedziała, partnerkę, partnera.
9: Konwencja o prawach dziecka mówi o tym, że musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka przez pryzmat jego sytuacji życiowej. Nie możemy dyskryminować dziecka ze względu na sytuację jego rodziców, niezależnie czy ona jest uregulowana, czy nieuregulowana, ze względu na status, orientację seksualną i tak dalej, wyznanie, tak samo, tak? My musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka. Jeżeli dziecko wychowuje się w jakiejś rodzinie przez 10 czy 15 lat, wychowują to dziecko dwie kobiety. Jest tam, tym bardziej, jeśli jest tam rodzeństwo, a takie rodziny w Polsce żyją, mieszkają, mają się świetnie, mają cudne dzieciaki, pozdrawiam tęczowe rodziny, które znam. To tak naprawdę dzisiaj nie ma żadnego logicznego argumentu, a to, co mówi marszałek Bosak, naprawdę jest antyrodzinne, to jest absolutny skandal.
10: Tak, jego współpracownicy powiedzą, jest jeszcze biologiczny ojciec,
9: Zawsze jest. No to panie redaktorze, w przypadku tych rodzin, o których teraz w tej chwili myślę, tego ojca biologicznego nie ma.
10: Jest babcia, dziadek, no ktokolwiek, jest jakaś dalsza rodzina.
9: Ale dlaczego
10: rodzina?
9: Mamy zabierać dziecko z rodziny, w której czuje się bezpiecznie? Nie wiem, czy naprawdę, to są skandaliczne słowa, haniebne. Ja nie wiem, jak ktokolwiek, kto ma prawicowe tak naprawdę poglądy i mówi, że konserwatywne wartości są mu bliskie, może dzisiaj powiedzieć, warto zabrać dziecko, wyrwać dziecko z jakiejś rodziny, w której się wychowywało.
10: Dokonują się takie adopcje? Takie przysposobienia?
9: Pewnie tak, choć oczywiście to są dzisiaj sprawy jednostkowe o tyle, że nie mamy wiele jeszcze historii takich tęczowych rodzin, ale takie mogą się zdarzyć.
10: A po śmierci jednego z partnera co się dzieje?
9: Muszę przyznać, że znam jedną rodzinę, w której to są dwie kobiety, w tej rodzinie żyją dzieci. Jedna z tych kobiet zmaga się z chorobą. Przyszłość tych dzieci jest niepewna. I tak, jakbym miała powiedzieć, jak wyobrażam sobie przyszłość takiego dziecka, to nie wyobrażam sobie inaczej niż pozostanie tego dziecka w tej rodzinie. Nie ma żadnego merytorycznego argumentu, to jest jakaś panika, to jest jakaś fobia, to jest czysta homofobia tak naprawdę w sytuacji, w której marszałek Bosak mówi, warto zabrać dziecko z tej rodziny i dać je, nie wiem, jakimś obcym ludziom. No przecież to dziecko się tam wychowało, ktoś to dziecko codziennie rano budził, karmił, czytał mu bajki do snu, zawoził do przedszkola, zawoził do szkoły. No to jest jakaś herezja po prostu, co marszałek Bosak
10: opowiada. Odpowiedź tej części opinii publicznej będzie taka, że to dziecko potrzebuje dwóch wzorców, no i nie będzie miało dwóch wzorców, męskiego i żeńskiego. No ja cytuję.
9: Dobrze, ale panie redaktorze, no naprawdę, spójrzmy na prawą stronę sceny politycznej i ja staram się ludziom nie wtrącać w życie prywatne, ale ja tam widzę drugie, trzecie żony, rozwody, porzucone dzieci, rozwody kościelne, o czym pan redaktor dobrze wie.
10: Orzeczenie nieważności małżeństwa, precyzyjnie rzecz biorąc.
9: No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że można stwierdzić, że tego małżeństwa nie było, pomimo, że ma się dzieci, pomimo, że ma się żony, pomimo, że były jakieś więzie. Ale wracając do tych dzieci, które się wychowują, oczywiście, że świetnie by było, żeby zawsze były dwie osoby dorosłe, które to dziecko przez całe życie najchętniej te same, tak jest mój pogląd, wychowują to dziecko. Bo to tworzy poczucie bezpieczeństwa.
10: Sama, ale tej samej płci czy różnej płci?
9: Nie ma to znaczenia. Ma znaczenie. Dużo ważniejsze mi...
10: A społecznie nie ma to znaczenia dla tych dzieci?
9: Mój pogląd jest taki, nie ma to znaczenia, panie redaktorze.
10: W relacjach społecznych?
9: Ma znaczenie, czy te osoby...
10: Zewnętrznych?
9: Moim zdaniem dużo większe znaczenie ma to, czy te osoby są ze sobą całe życie, panie tworzą bezpieczny dom. Ale panie redaktorze, naprawdę ma znaczenie. Znaczy ja bym chciała, żeby w każdej rodzinie dziecko wychowywało się z tymi samymi osobami dorosłymi przez całe swoje
10: czyli
9: życie, mając poczucie
10: rozwodów?
9: Bezpieczeństwa.
10: Albo ograniczyć, albo utrudnić? W przypadku dzieci, jeżeli są dzieci...
9: Znaczy, już dzisiaj rzeczywiście jest tak, że trzeba iść do sądu i oczywiście, że są w sądach kolejki. Natomiast idealnie byłoby, są dobre amerykańskie badania, które pokazują, że w rodzinach, w których doszło do rozwodów, rzeczywiście no, dzieci mają czasami, nie zawsze, to bardzo zależy od osób dorosłych, różnego rodzaju problemy z relacjami. Wiemy, jak jest, jaka jest rzeczywistość. I teraz, no właśnie, i teraz musielibyśmy ważyć.
10: I to teraz norweskie prawo jest takie, że mówi przed rozwodem rodziców, którzy mają dzieci, bo to trzeba podkreślić, rodzice powinni pójść na szkolenie, jakie są skutki rozwodu dla dzieci.
9: Ja bym była przychylna takiemu rozwiązaniu, żebyśmy trochę poważniej traktowali swoje własne zobowiązania jako dorośli wtedy, kiedy mamy dzieci.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Katarzyny Kotuli, pełnomocnik rządu do spraw równości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Jedenaście minut po trzeciej. Dzień dobry tym, którzy już wstali. No kto wie, może...
0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
12: Excuse me. Hey, my engineer. I love going to club, man. Hey, bro, you got some? Grab me one again, bro. I fuck with me, I'll see you.

Hay mucha gente y hay muchas almas.

0: Pastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: A w studiu Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, zapraszam. Izrael i Liban zawarły porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Tymi informacjami zaczniemy. W faktach wrócimy też do sprawy wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Ta zacznie się od początku. Nowe ważne przepisy ruchu drogowego już obowiązują. Dotyczą także najmłodszych uczestników. Izrael i Liban porozumiały się w sprawie wznowienia zawieszenia broni. Ustalenia wypracowano podczas rozmów w Waszyngtonie z udziałem Stanów Zjednoczonych. Warunkiem rozejmu ma być całkowite wstrzymanie działań Hezbollahu i wycofanie jego bojowników z południa Libanu. Strony zgodziły się też na utworzenie stref, w których kontrolę przejmie wyłącznie armia libańska. Izrael podkreśla, że trwały pokój wymaga rozbrojenia Hezbollahu. Liban deklaruje z kolei wzmocnienie swoich sił zbrojnych przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Mimo porozumienia sytuacja pozostaje napięta. Hezbollah i Izrael nadal oskarżają się o łamanie ustaleń, a w ostatnich dniach dochodziło do kolejnych ataków po obu stronach granicy. Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry zacznie się od początku. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o wyłączeniu z niej sędzi Joanny Grabowskiej, która prowadziła ją od lutego. O zmianę sędzi wnioskowała Prokuratura Krajowa. Powodem było posiadanie przez sędzię akcji telewizji, w której został zatrudniony Zbigniew Ziobro. Do sprawy wydania ENA zostanie wylosowany kolejny sędzia.
3: Aktualny obraz faktów.
2: Od wczoraj obowiązują ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą zarówno kierowców, jak i najmłodszych uczestników ruchów. Zaostrzone zostają kary za niektóre wykroczenia, zmieniają się też zasady dotyczące punktów karnych. A dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, przypomina reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak kasku opiekun dziecka może zapłacić nawet 100-złotowy mandat.
5: Na początek niewątpliwie chcemy, aby to była kampania informacyjna, ale za jakiś czas będziemy sięgać po bloczki mandatowe.
4: Mówi Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji. Wzrosły także kary za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole. Jeśli kierowca popełniający takie wykroczenia stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może otrzymać nawet 22 punkty karne.
2: Dodam, że trudniej będzie też pozbyć się punktów karnych, tych przyznanych za poważne wykroczenia nie zredukujemy na kursach w Wordach. Teraz wracamy jeszcze do pięknego francuskiego snu Mai Chwalińskiej. Nie Aryna Sabalenka, a Diana Schneider będzie dziś przeciwniczką Polki w półfinale French Open. Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała wczoraj z Rosjanką w trzech setach. Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
6: To też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
2: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider dziś w Paryżu. Relacje oczywiście na antenie RMF FM i RMF 24. Naukowe badania i eksperymenty w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. To możliwe dzięki jedynej w swoim rodzaju pracowni, jaką uruchomiono w tej szkole. Zajęcia już się tam odbywają, a chodzi o, i to jest rzeczywiście już bardzo naukowa nazwa, pracownię biologii molekularnej i astrobiologii.
7: Co to za urządzenie?
8: To jest łuskarka lodu. Produkuje dla nas drobnoziarnisty lód wodny. A mając taki lód wodny, możemy na nim z kolei trzymać próbki naszego DNA i żeby pracować z nimi dłużej, później. Wtedy DNA nie uszkadza się, jest po prostu na miesiące, na długie lata.
7: Zajrzymy do środka.
8: Proszę bardzo, tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda? Że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych styropianowych boksów. No i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
7: Badanie DNA w zwykłej szkole?
8: Bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek nie tak odległe. Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. Uczymy się o DNA, uczymy się, jak jest zbudowane, co możemy z nim robić, jakim badaniom go możemy poddawać. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę. Czyli możemy w tym momencie zbadać to nasze DNA. Możemy je przenieść z probówki do probówki. Możemy odmierzyć niewielką objętość tego DNA. Możemy go zwizualizować, to znaczy zobaczyć, jak ono wygląda. To jest z kolei autoklaw, taki prosty autoklaw laboratoryjny. Mamy taki koszyk, umieszczamy tam nasze próbki na przykład, jakieś bufory, wodę na przykład, bo chcemy, żeby te bufory i woda była sterylna, czyli pozbawiona bakterii, pozbawiona zarodników grzybów, żeby nam długo posłużyła. I wtedy w warunkach tak zwanej sterylizacji w tym urządzeniu możemy sobie nasze płyny, bufory, niezbędne czynniki, narzędzia, które wykorzystujemy w pracowni, uczynić aseptycznymi, to znaczy właśnie pozbawionymi bakterii.
7: Kto ma zajęcia w tej pracowni? Jacy uczniowie?
8: Głównie zaczęliśmy od laboratorium biologiczno-chemicznego. To są klasy czwarte maturalne. Czyli w zasadzie osoby, które najwięcej chyba zjadły informacji na temat technik i metodologii badawczej, nie tylko związanej z DNA, ale w ogóle technik laboratoryjnych. No i nasze po prostu badania wiążą się choćby nawet z wymienionym wcześniej DNA, ale nie tylko. Badamy również całe rośliny i są to klasy na przykład trzecie, jeśli zajmują się roślinami, albo klasy na przykład drugie, które zajmują się jeszcze innymi, choćby drobnoustrojami. W klasie trzeciej mamy też taki projekt, gdzie grzybka zaprosiliśmy do tego laboratorium. W zasadzie to jest śluzowiec i on sobie też rośnie na takich podłożach. Zatem mamy całe spektrum przekrój uczniów naszego liceum.
7: Taka pracownia to jeszcze liceum czy już studia?
8: Taka pracownia to jest oczywiście liceum. My nie mamy ambicji stać się uniwersytetem ani instytutem badawczym.
7: Ale wiedza taka już jest.
8: I sprzęt, który nawet i też pozwala, prawda, dotknąć tej metodologii, tej techniki, która jest dostępna, czy była dostępna jeszcze przed pracownią biologii molekularnej i astrobiologii na studiach dla studentów.
7: Czyli to jest taki troszkę krok do przodu, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy?
8: Zgadza się. Chcemy pokazać młodym ludziom, młodym adeptom nauki, że możemy w ogóle zmienić sposób myślenia o biologii jako tako. Że to nie jest tylko i wyłącznie zbiór pewnych definicji.
7: Czyli budowa pantofelka?
8: Na przykład, do której się zazwyczaj odwołujemy. Ale także pokazać im standardy pracy, które są typowe dla instytucji badawczych i uniwersytetów.
7: To dowód na to, że świat się zmienia, że ludzie chłoną coraz więcej bardzo szczegółowej, specjalistycznej wiedzy?
8: Myślę, że dużo z tego, co pan redaktor powiedział, na pewno. Niemniej jednak wydaje mi się też, że w tej pracowni możemy mimo wszystko odsączyć nadmiar tych informacji i skupić się na przykład na jednym konkretnym zagadnieniu i przeprowadzić go laboratoryjnie od A do Z.
7: Czyli mówiąc trochę inaczej, nie szukaj w internecie, przyjdź do tej pracowni, a się dowiesz.
8: Piękna puenta, tak, jak najbardziej praktyczna. Przyjdźcie do nas, a pokażemy.
7: I udowodnimy, bo to bardzo ważne.
8: Zgadza się. Ponieważ my tu może rozmawiamy, że są jakieś techniki, metody, prawda, jest jakiś sprzęt, który wykorzystujemy, ale przecież każde doświadczenie ma początek, środek i koniec. Stosujemy w pełni metodologię badawczą, czyli zakładamy sobie jakiś problem badawczy danego doświadczenia, musimy przewidzieć hipotezę, próbujemy ją w trakcie tych badań udowodnić albo obalić, jak to tak się też wyrażą. Odrzucić. Przeprowadzamy, weryfikujemy hipotezę, mamy wyniki, wyciągamy wnioski, prawda? I dopiero wtedy widzimy, czy nasze doświadczenie potwierdziło hipotezę, czy też może ją odrzuciło. Jeśli ją odrzuciło, to ponownie zaczyna się ten cykl pracy naukowej, w tym momencie laboratoryjnej, od nowa.
7: Czyli jednak myślenie czysto uniwersyteckie, już hipoteza, dowodzenie, to nie jest tylko czytanie tego, co w książce.
8: Zgadza się. To nie jest tylko i wyłącznie ten moment, aczkolwiek nasze podręczniki do biologii bardzo mocno wskazują, prawda, na wykorzystanie całej metodologii badawczej. Przy czym co innego czytać o metodologii badawczej, a co innego ją doświadczyć własnymi rękami.
7: Ta pracownia działa od jak dawna?
8: Pracownia generalnie działa od marca. Właściwie można powiedzieć, że w kwietniu została otwarta oficjalnie. Półtora roku przygotowywaliśmy się również do otwarcia tej pracowni, począwszy od koncepcji, przez cały projekt, zakupów, organizacji, rearanżacji, aż do właśnie otwarcia. Także jeszcze na końcówce w tym roku szkolnym klasy maturalne, ale też i inne klasy mogły już rzeczywiście doświadczać tej pracy naukowej, tej pracy laboratoryjnej już w tej nowo otwartej pracowni. Przewidujemy rzeczywiście, że tak wyposażone laboratorium, tak specjalistyczny sprzęt będzie przede wszystkim służył klasom na biologii rozszerzonej, czyli o profilu rozszerzonym, oraz wszystkim olimpijczykom z nauk przyrodniczych, którzy nie muszą pewnych badań czy przygotowywania się do olimpiady wykonywać na zewnątrz, mogą to już uczynić w tej pracowni. Natomiast pracownia otwarta jest dla wszystkich. Ona funkcjonuje przecież pod tak zwanymi auspicjami naszego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. Jest jedną z czterech pracowni, które tutaj posiadamy, tylko ta pracownia jest najnowszą pracownią. No i dedykowana jest przede wszystkim naukom biologicznym i pochodnym biologii, jak astrobiologii.
7: Co to za dźwięk?
8: To jest dźwięk obracającego się klinostatu.
7: Czyli?
8: To jest takie nasze najnowsze dziecko sprzętowe. Jest to maszyna RPM, można powiedzieć, która cały czas zmienia wektor siły ciążenia.
7: To są badania fizyczne?
8: Z pogranicza fizyki, a bardzo mocno wykorzystywane w astrobiologii. Zgodnie z naszą nazwą, pracownia biologii molekularnej i astrobiologii, dotykamy również tego obszaru astrobiologicznego. Astrobiologia, można powiedzieć, jest taką trochę bramą do solidnej, licealnej wiedzy, gdzie mamy nie tylko fizykę, chemię, właśnie biologię wcześniej przywołaną do tablicy, ale także nauki pokrewne. I to urządzenie, zmieniając cały czas ten wektor, powoduje, że na przykład próbki w postaci choćby nasion roślin umieszczonych w szalkach nie będą wiedziały, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To tak jakby były umieszczone przestrzeni kosmicznej, czyli możemy na przykład badać wpływ mikrograwitacji na wzrost i rozwój młodych siewek, w ogóle roślin, czy też na przykład mikroorganizmów.
7: W zwykłej pracowni w liceum.
8: W zwykłej pracowni, w zwykłej, niezwykłej pracowni w liceum.
2: Z Tomaszem Książyczkiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu rozmawiał Marcin Buczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Gastorama.
9: Teoria
3: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Gastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: renty i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Well, fuck the hoe. Fuck the hoe.
1: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
2: Oh.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Osobówka uderzyła w bariery na drodze S5 w Wielkopolskim. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Bydgoszczy. Marco Rubio zapowiedział odblokowanie pakietu uzbrojenia dla Ukrainy. Jego wartość to 400 milionów dolarów. Dziś Boże Ciało. W faktach powiemy wam, gdzie szukać pomocy medycznej, jeśli będziecie jej potrzebować. O poranku utrudnienia dla kierowców na S5 w Wielkopolskim między węzłami Kłecko i Gniezno Północ. Osobówka uderzyła w barierki. Zablokowany jest teraz lewy pas w kierunku Bydgoszczy. Jak dotąd nie ma dowodów na to, że ktoś przyczynił się do wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu, usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM. Śledczy z Wołomina prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a także mienia w znacznej wartości. Co dzieje się teraz w tym śledztwie?
3: Na dogaszonym pożarzysku byli już policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej. Zabezpieczali dowody, sporządzali dokumentację, która trafi teraz do wołomińskiej prokuratury. Ona niebawem zdecyduje o powołaniu biegłych z dziedziny pożarnictwa. Poza tym przesłuchano już kilkunastu świadków. To osoby, które pierwsze zauważyły ogień, a także zawiadomiły służby. Badane też są te zgłoszenia oraz gromadzona dokumentacja działań Straży Pożarnej. Pożar, przypomnę, wybuchł 28 maja, objął ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej brało udział ponad 1000 strażników i funkcjonariuszy innych służb.
2: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Stany Zjednoczone zapowiadają nowy pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Ma on zostać ogłoszony w najbliższym czasie, poinformował sekretarz stanu Marco Rubio. Środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu bezpośrednio u amerykańskich producentów zbrojeniowych. Rubio podkreślił, że pomoc jest pilna. Wskazał na trudną sytuację Ukrainy przed zimą i zniszczenia infrastruktury energetycznej. Jednocześnie ocenił, że Rosja nie osiągnie swoich celów wojennych. Nazwał jej inwazję strategiczną katastrofą. Szef amerykańskiej dyplomacji ostrzegł też przed ryzykiem eskalacji konfliktu. Podkreślił, że wojna pozostaje w impasie.
1: Fakty, władza, a pieniądze.
2: Na kontach miliony, do tego luksusowe samochody, zegarki i dzieła sztuki. Między innymi takie pozycje znajdują się w oświadczeniach majątkowych posłów, które opublikowano na stronach Sejmu. Który z parlamentarzystów może się poszczycić największym majątkiem? To sprawdził nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: To poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. W samych tylko oszczędnościach ma zgromadzone około 5 milionów złotych. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków. W sumie są warte 140 tysięcy złotych. Jednak rekordzistą, jeśli chodzi o zegarki, wydaje się być Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej. Ma ich 9 o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Oprócz luksusowych aut poseł KO ma także rower o wartości 30 tysięcy złotych. Jeśli jesteśmy przy rekordzistach, to nie możemy zapominać o Robercie Kropiwnickim. Jeszcze rok temu poseł KO deklarował, że ma 12 mieszkań, teraz ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy oprócz zebranych 7 milionów złotych ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
2: Ponad 500 punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w całej Polsce będzie pełnić dziś dyżur. Właśnie w tych placówkach można dostać bezpłatną pomoc medyczną bez skierowania i rejonizacji. O tym, jak zaplanować bezpieczny i zdrowy długi weekend, mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Kiedy powinniśmy zgłosić się do punktów nocnej i świątecznej opieki, wyjaśni Michał Dobrołowicz.
5: W sytuacji, gdy zachorujemy, leki nie przynoszą poprawy i obawiamy się, że jeśli będziemy dalej czekać do piątku, gdy będą już normalnie działać przychodnie, nasz stan zdrowia może mocno się pogorszyć. Wtedy właśnie takie punkty, działające w każdym mieście powiatowym, to jak potwierdza wiceprezes NFZ Marek Augustyn, najlepszy adres.
6: Tam zalecamy, żeby też faktycznie SOR-ów nie zapychać, jeśli to nie jest konieczne.
5: Na SOR, czyli na szpitalny oddział ratunkowy, należy zgłosić się w jeszcze poważniejszych sytuacjach nagłego zagrożenia życia albo zdrowia. W całej Polsce do piątkowego poranka działa też 47 punktów doraźnej pomocy dentystycznej. Tam możemy dostać wsparcie stomatologa, też bez skierowania i bez rejonizacji.
2: Szczegóły i podpowiedzi, gdzie szukać tych placówek, mamy na portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
1: Yeah.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop. Yeah. Let's take them back.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Bonsoir. Jerry in Paris. Sitting on my terrace in Paris. Sun rising up as strangers leave my hotel. After parties, thank God for NDA. It's everything you saw tonight, don't tell. Understand the urge, but would you please not share this? It's triggered when I see a camera open, it scares us. Posted on her close friends to show off she's near us. Acting off the
1: end. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Tema dla nas Karol Płaczkiewicz.
3: Dzień dobry, zapraszam. Gol Przemysława Wiśniewskiego w ostatniej akcji meczu uratował remis w towarzyskim spotkaniu Polski z Nigerią. Rodziny, których domy zostały zrujnowane w sobotniej trąbie powietrznej w Opolskiem, otrzymały zasiłki od państwa. Około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych dziś w Gdyni ruszają najważniejsze morskie ćwiczenia NATO na Bałtyku. Kibice, którzy opuścili trybuny PGE Narodowego przed końcowym gwizdkiem, mogą żałować. Polska zremisowała wczoraj w Warszawie z Nigerią 2-2. Decydującego gola strzeliliśmy, mówiąc po koszykarsku, niemal równo z końcową syreną. W porannych faktach teraz ze szczegółami Patryk Serwański.
4: Na strzał życia z 30 metrów zdecydował się Przemysław Wiśniewski. Obrońca Widzewa uderzył mocno, zaskakująco i strzelił pięknego gola.
5: Cieszę się z debiutanckiej bramki, że jeszcze taką ładną strzeliłem, więc same superlatywy.
6: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
4: Po tym golu sędzia nie wznowił już gry, zakończył spotkanie. Wcześniej oglądaliśmy mecz dwóch prędkości. Pierwsza połowa nudna, słaba, mimo dwóch trafień. Dla nas debiutanckiego gola w kadrze strzelił Kasper Potulski. W drugiej połowie więcej energii w poczynaniach Polaków. Sam Robert Lewandowski miał dwie dobre sytuacje bramkowe. Gola straciliśmy po karnym i mimo tej lepszej gry, no wydawało się, że jednak przegramy. Wiśniewski jednak dał nam remis. Obrazu gry to nie zmienia, to był przeciętny mecz naszej kadry. Warszawa, Patryk Serwański.
7: Aktualny obraz faktów.
3: 12 najbardziej poszkodowanych rodzin z opolskich Balcarzowic już otrzymało zasiłki od państwa po 8 tysięcy złotych. Ich domy zostały zrujnowane w sobotniej trąbie powietrznej. W najbliższych dniach będzie dalsza pomoc finansowa, deklaruje wojewoda opolska Monika Jurek.
8: Komisje szacujące straty są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
3: W Balcarzowicach trwają prace związane z usuwaniem skutków żywiołu, w tym wywozów odpadów i porządkowanie terenu. W pomoc mieszkańcom zaangażował się Polski Czerwony Krzyż. W Gdyni ruszają dziś najważniejsze morskie ćwiczenia NATO na Bałtyku. Weźmie w nich udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych. Będą wspólnie szkolić się w operacjach prowadzonych na lądzie, morzu i w powietrzu. Właśnie rozpoczyna się pierwsza odsłona manewrów Baltops.
9: To taka faza taktyczna, gdzie można powiedzieć, że siły się zgrywają. Później po zakończeniu tej fazy taktycznej jest faza Livex Tagfeed, czyli faza taktyczna, gdzie jesteśmy bezpośrednio zadaniowani, czyli nie wiemy, co nas czeka. Jest na początku zarys scenariusza, aczkolwiek w każdej chwili dostajemy różne, ja to zawsze nazywam inputami i reagujemy na bieżąco.
10: To jest sprawdzian, ćwiczenia, jak można nazwać te najbliższe dni?
9: Myślę, że jest to takie dosyć poważne kolokwium. Wydaje mi się, że ćwiczenia międzynarodowe, gdzie są różne kraje, różne narodowości, różne procedury, różne siły, to już jest pokazany taki high level.
3: Z komandorem podporucznikiem Przemysławem Plewińskim, zastępcą dowódcy okrętu RP generał Tadeusz Kościuszko, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Maksymalne ceny paliw dziś i jutro nie ulegną zmianie. Minister energii wyznaczył, że benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5,94 zł za litr, 98 6,52 zł, a olej napędowy 6,40 zł. Warto jednak pamiętać, że stacje paliw mogą się zdecydować na ustalenie niższych cen. Dzieci i młodzież do 16 roku życia od wczoraj podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze muszą mieć na głowie kask. Za jego brak opiekun dziecka może otrzymać mandat w wysokości do 100 zł.
11: Każdy obowiązek nie zawsze spotyka się z entuzjazmem, ale tu chodzi naprawdę o rzecz najcenniejszą, o zdrowie i życie naszych najbliższych, o życie i zdrowie najmłodszej części społeczeństwa.
3: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. O nowe przepisy zapytaliśmy mieszkańców Warszawy.
12: Dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej, tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje, to jestem zdecydowanie za.
13: One już powinny być bardzo dawno temu i moim zdaniem za każdym razem, jak jakieś dziecko zobaczą bez kasku, to od razu obligatoryjnie mandat.
3: Wczoraj wzrosły także kary za driftowanie oraz jazdę motocyklem na jednym kole. Za taki wybryk można otrzymać nawet 22 punkty karne. Od wczoraj trudniej będzie również pozbyć się punktów karnych. Kierowcy, którzy popełnią najpoważniejsze wykroczenia, nie będą mogli zmniejszyć liczby punktów na kursie reedukacyjnym.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Na termometrach w Zielonej Górze w tym momencie bez strzału, bo tylko 9 stopni. Cieplej jest w Łodzi, Warszawie i w Gdańsku, bo tutaj na termometrach już widzimy 14. Sprawdźmy, co się będzie działo po południu. Wtedy 24 stopnie w Bydgoszczy, to jest nasz biegun ciepła. 24 w Gorzowie Zielonej i we Wrocławiu, to są nasze inne bieguny ciepła. 25 w Opolu, to jest taki już najbiegunowszy biegun. Najchłodniej w Białymstoku dzisiaj 15, na wschodzie deszcze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: I mówimy wam dzień
14: dobry.
2: A
14: gdzie będzie najbiemociej?
1: Słuchacie RMF Hip Hop.

relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
1: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem.
1: Zapraszamy.
2: Piękny sen Mai Chwalińskiej trwa. Dziś Polka zagra w półfinale French Open. Majątki liderów polskich partii politycznych pod lupą. Ich oświadczenia majątkowe przejrzał nasz dziennikarz. Ciężko chora Klaudia, która wczoraj rządowym samolotem wróciła z Pekinu do Wrocławia. Dziś przejdzie kolejne badania. Jeszcze tego wszystkiego nie przetrawiłam. Tak swój awans do półfinału French Open komentowała Maja Chwalińska. Dziś będzie ona walczyła z Rosjanką Dianą Schneider o udział w finale tego prestiżowego turnieju. Jakie jest nastawienie Polki przed tym pojedynkiem? Wyjaśni wam Marek Gładysz, nasz korespondent w Paryżu.
3: Na konferencji prasowej po wygranym ćwierćfinałowym pojedynku z inną Rosjanką Anną Kalińską Maja Chwalińska sprawiała, jak zwykle zdaniem wielu polskich obserwatorów, wrażenie osoby niezwykle miłej i skromnej, która jednocześnie nie przecenia swojej niespodziewanej serii sukcesów na kortach Rolanda Garrosa, w tym awansu do półfinału. Szczerze mówiąc, nie czuję, żeby to był jakiś niezwykle ważny moment w moim życiu. Za każdym razem skupiam się na konkretnym meczu, ale na pewno po zakończeniu turnieju będę miała czas to wszystko przetrawić i okazać wdzięczność za to, co się stało. Na razie jestem szczęśliwa, ale skupiam się na pracy, która jest przede mną, wyjaśniła Polka.
2: Mecz Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider ma rozpocząć się najwcześniej o 16:10. Uwaga kierowcy na S16 w Warmińsko-Mazurskim. Między węzłami Jaroty i Pieczewo osobówka uderzyła w barierki. Jeden pas w kierunku Augustowa jest zablokowany. Prawie 300 tysięcy złotych zarobił w zeszłym roku premier Donald Tusk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński co miesiąc otrzymuje 2,5 razy mniej niż szef rządu. Ma też nieco mniejsze oszczędności niż lider Koalicji Obywatelskiej. W faktach z nami Michał Radkowski, który przejrzał oświadczenia majątkowe liderów dwóch największych ugrupowań w Sejmie. Co w nich najbardziej rzuca się w oczy?
4: Ogromne sumy. Premier tylko z tytułu emerytury co miesiąc dostaje 38 tysięcy złotych, część z Komisji Europejskiej, resztę z ZUS-u. Do tego z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. Co miesiąc wychodzi około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Choć premier nie posiada domu ani mieszkania, ma sporo oszczędności, ponad 700 tysięcy złotych. Przy tych kwotach znacznie skromniej wypada oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego, ale nie ma mowy o słabej sytuacji finansowej prezesa PiS. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto wpływało ponad 27 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej domu na Żoliborzu, którego wartość wycenia się na ponad 2 miliony złotych. Ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
2: Chcecie wiedzieć, co wynika z oświadczeń majątkowych najbardziej znanych posłów? Zajrzyjcie na rmf24.pl.
5: Poranne fakty RMF FM.
2: Dziś odbędą się kolejne badania ciężko chorej Klaudii, która wróciła rządowym samolotem z Chin do Polski. 24-latka studiowała w Pekinie, gdy zdiagnozowano u niej potworniaka jajników, rzadki rodzaj nowotworu. Podczas operacji doszło do ciężkich powikłań. Resort obrony wysłał po nią medyczny samolot. Kobieta trafiła do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Jej mama, Joanna Uciechowska, wierzy, że jest w najlepszych rękach.
6: Już w tej chwili wszystko jest w ich rękach. Oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu. Teraz ona musi walczyć. Jest młoda, wierzę w to, że z tego wyjdzie.
2: Pieniądze, które wolontariusze zebrali na transport Klaudii do Polski, zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację. Z nowymi faktami wracamy za godzinę. O 8:00 przywita się z wami Agnieszka Pietrzak.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Na termometrach bez szału w tym momencie od 12 w Olsztynie do maksymalnie 14 w Katowicach, ale potem będzie oczywiście cieplej i termometry pokażą 18 w Suwałkach, 15 w Białymstoku, 15 w Lublinie, ale już 25 w Opolu.
7: No po południu będzie cieplej.
1: Tak jest.
7: Znacznie cieplej.
1: Deszcze generalnie.
7: Zwykle tak jest.
1: Deszcze na wschodzie. Od takiego pasa Olsztyn, Warszawa, Kielce na wschód. Tutaj dzisiaj możecie zmoknąć.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: A my tu mamy dla was... Co to dzisiaj mamy?
7: Czwartek.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Gering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Minister obrony składa USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Na mapie faktów także granicząca z Rosją Estonia. Nasz specjalny wysłannik pyta o poczucie bezpieczeństwa. Tego popołudnia emocje sportowe sięgną zenitu. Maja Chwalińska powalczy o finał French Open i to nasz temat numer jeden. Osiem godzin dzieli nas od sensacyjnego półfinału turnieju French Open w Paryżu. Polka Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, która pokonała wczoraj liderkę rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Maja, przypomnę, wygrała wczoraj ze znacznie wyżej notowaną Rosjanką Anną Kalińską.
3: Naprawdę pięknie, pięknie patrzeć na to, co Maja robi.
4: Duma, szok, nigdy, najśmielszych snach nie myśleliśmy, że się doczekamy takiej chwili. Dziękujemy Ci, Maja.
2: Dziękujemy, Maja. Te wzruszające podziękowania płyną z klubu naszej reprezentantki w Bielsku Białej. Mecz Chwalińska-Schneider, przypomnę, po 16. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON dodał, że Polska stworzy atrakcyjne warunki, by Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność na jej terytorium.
5: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń. Oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność.
2: Jak wyjaśniał Władysław Kosiniak-Kamysz, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale rozmowy są na dobrej drodze.
6: Europa według faktów RMF FM.
2: Pierwsze urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów zostały zainstalowane na południowym odcinku wschodniej granicy, w tym w pobliżu charakterystycznego miejsca, gdzie stykają się granice trzech państw Estonii, Rosji i Łotwy. Ta informacja pojawiła się na początku tygodnia. Pod koniec maja, przypomnę, myśliwiec NATO operujący w ramach misji patrolującej przestrzeń krajów bałtyckich strącił ukraińskiego bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń Estonii od strony Łotwy. W faktach pod lupę bierzemy właśnie ten rejon Europy. W stolicy Estonii jest nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Witam cię, Maćku.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Jak o poranku wygląda Tallin?
7: No tego napięcia związanego z rosyjską aktywnością tutaj nie czuć, chociaż alerty przed zagrożeniem z powietrza pojawiają się dość często. Ostatnie takie ostrzeżenie dla regionów na południowy wschód od Tallina dostałem wczoraj rano. A w samym Tallinie, jak mówiły mi przed chwilą Tris i Egle, jest spokojnie. Zazwyczaj jest tutaj tak spokojnie jak dziś. Mamy różne aplikacje rządowe, które ostrzegają nas przed zagrożeniem, ale normalnie podchodzimy do tego spokojnie. Estończycy podchodzą do tego spokojnie, bo co innego możemy zrobić? A tu na ulicach Estonii na każdym kroku widać
2: Na każdym kroku poparcie dla Ukrainy, to z pewnością chciał powiedzieć Maciej Sołtys. Od drugiej w nocy trwają poszukiwania lekkiego śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce, informuje policja. Pilot wykonywał lot poza Polskę i wracał do kraju. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w nocy straciła z nim łączność. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy, a także goprowcy. Używane są również drony. Mamy czwartek, dzień wolny. W Kościele katolickim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Wierni na ulicach publicznie wyznają wiarę, uczestnicząc w procesjach do czterech ołtarzy. W następnych faktach będziemy towarzyszyć przygotowaniom do zazwyczaj przedpołudniowych uroczystości. Już teraz zapraszam na dziewiątą.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Specjalnie dla was sprawdzamy aktualne i zatwierdzone w dniu wczorajszym na dzień dzisiejszy prognozy pogody. Godzina 8, bo taka mamy na zegarach. Termometry powinny w tym momencie w całym kraju pokazywać 13 w Kielcach, 15 w Bydgoszczy, 15 w Katowicach. Ale potem sytuacja się zmieni. Dacie wiarę?
8: Tak.
1: I o godzinie 14 w Białymstoku tylko 15, w stolicy 22 kreski, ale w Opolu już 25.
8: No.
1: Burze nad Szczecinem, burze wzdłuż całej ściany wschodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Ściana wschodnia to jest ta, jak staniesz twarzą na północ, to ta po prawej.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Wała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam.
1: Zapraszam również.
2: Zakończyły się poszukiwania śmigłowca w trudnym, górskim i zalesionym terenie w powiecie limanowskim w Małopolsce. Odnaleziony został wrak i ciało jednej osoby. Sporna kwestia utrzymywania przez Niemcy kontroli na granicach, omawiana przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych. A z bliska przyjrzymy się ołtarzom szykowanym na dzisiejsze procesje. Niestety tragiczny jest finał nocnych poszukiwań śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce. Ratownicy odnaleźli wrak maszyny i ciało jednej osoby. W faktach od razu łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem.
3: Dzień dobry.
2: Zbierasz informacje w tej sprawie. Witam cię, Michale. Co ustaliłeś?
4: Chwilę przed ósmą po wielogodzinnych poszukiwaniach strażacy odnaleźli wrak śmigłowca w lesie na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym.
5: Niestety również w pobliżu tego wraku odnaleziono ciało prawdopodobnie pilota, bo ze względu na liczne obrażenia odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Bogacz z Limanowskiej Straży. Okoliczności katastrofy będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Przypomnę, około drugiej w nocy do służb wpłynęła informacja z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o utracie łączności z lekkim śmigłowcem Robinson R-44. W poszukiwania zaangażowano ponad 100 osób, policjantów, strażaków oraz ratowników GOPR.
6: Śledzimy fakty.
2: Szykuje się ostre starcie w sprawie utrzymywanych przez Niemcy kontroli granicznych, między innymi z Polską, ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli przed rozpoczynającym się właśnie spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Ma być też dyskusja o wyłączeniu ukraińskich poborowych z unijnej ochrony. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jest szansa na konkretne decyzje w tych kwestiach?
7: W sprawie kontroli na granicach na tym etapie to dyskusja. Polska dąży do wymuszenia na Berlinie złagodzenia kontroli. Warszawa zyskała mocną kartę przetargową w postaci raportu Komisji Europejskiej, która zaleciła Niemcom znoszenie kontroli i zastępowanie ich wyrywkowymi patrolami policyjnymi. Pozycję Polski dodatkowo wzmacnia precedensowy wyrok sądu w Koblencji, który uznał kontrolę na granicy z Luksemburgiem za bezprawne. Oznacza to, że niemiecki minister będzie się musiał tłumaczyć. Natomiast propozycja odebrania unijnej ochrony ukraińskim poborowym cieszy się dużym poparciem państw członkowskich Unii. O takie rozwiązanie zabiega zresztą sam Kijów, by uzupełnić braki na froncie. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest w przyszłym miesiącu.
2: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w zachodniej części Polski oraz 2 na południowym wschodzie. Na zachodzie burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, a na wschodzie silne opady deszczu. Najpierw zagrzmi na wschodzie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tu alerty zaczną obowiązywać w południe. Po południu natomiast burze w zachodniopomorskim i lubuskim, a także na północy województwa dolnośląskiego i zachodzie Wielkopolski. W całej Polsce trwają przygotowania do procesji z okazji święta Bożego Ciała. Budowane są ołtarze. Przygotowaniom w podpoznańskim Rogalinie przygląda się nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Witam cię, Beniaminie.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
2: A gdzie konkretnie jesteś?
8: Na ulicy Prezydialnej w Rogalinie pod Poznaniem. Tutaj staną w sumie 2 ołtarze. To mała parafia, która zrzesza 3 okoliczne miejscowości i od rana pracuje tutaj grupka mieszkanek, która, jak się okazuje, od kilkudziesięciu lat przygotowuje ołtarz właśnie w tym jednym miejscu.
9: Jest jeszcze po wojnie.
10: Cały czas tu był bez.
9: Pompa i przy tej pompie, jak tylko pamiętam, sypałam kwiatki, mając 5 lat, to ciągle był ołtarz.
11: Ja jestem w Rogalinie 47 lat. Cały czas byłam i uczestniczyłam przy ubieraniu ołtarza.
8: Mówiły mi panie Bolesława i Danuta, mieszkanki Rogalina, a na ołtarzu nie może zabraknąć oczywiście nawiązań do Ewangelii, chleba i oczywiście mnóstwa kwiatów.
2: Do Rogalina wrócimy w kolejnych faktach RMF FM. Słyszymy się ponownie o 10:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM również przed nami. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie.
2: Zapraszam. Co było przyczyną katastrofy śmigłowca w Małopolsce? Ustalą to prokuratura i komisja badająca wypadki lotnicze. Obronność i bezpieczeństwo w krajach bałtyckich. Wysłannicy RMF FM z bliska zgłębiają ten temat. Połączymy się za chwilę z naszym dziennikarzem w stolicy Litwy. A w wielkopolskim Rogalinie pytamy o ołtarze na trasie procesji Bożego Ciała. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, poszukiwana od nocy maszyna została odnaleziona rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu znaleziono ciało jednej osoby, poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło na antenie internetowego radia RMF24.
3: Śmigłowiec był pilotowany przez 30-latka. Wiemy, że tam była tylko jedna osoba w maszynie. Trudno tutaj spekulować, jakie były przyczyny tego wypadku. No na pewno można powiedzieć, że nie były to warunki sprzyjające do lotu.
2: Wiadomo, że śmigłowiec wracał do Polski z lotu na Węgry. Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami, które przeszły przez województwo śląskie. Od wczorajszego popołudnia do późnych godzin nocnych strażacy prawie 380 razy wypompowywali wodę z zalanych i podtopionych budynków i dróg. Najgorzej było w powiecie rybnickim, w Rudzie Śląskiej i Jastrzębiu-Zdroju. Nieprzejezdne drogi, ulice, pojazdy, w tym autobus miejski w wodzie sięgającej do połowy kół. Mamy zdjęcia z Rudy i Jastrzębia po przejściu nawałnicy. Zobaczcie bogatą fotorelację na naszej stronie rmf24.pl. Litwa uczestniczy w dyskusjach dotyczących ewentualnego rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w kolejnych państwach NATO w Europie, oznajmił minister obrony tego kraju Robertas Kaunas. Według Financial Times, który powołuje się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą, Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej poza sześć państw, w których obecnie znajdują się zdolne do jej przenoszenia samoloty. Nasi wysłannicy w krajach bałtyckich na miejscu przyglądają się sprawą bezpieczeństwa. W Wilnie jest Piotr Bułakowski. Jakie tematy dotyczące obronności przewijają się teraz w litewskich mediach? Witaj, Piotrze.
4: Dzień dobry. Wciąż szeroko komentowany jest temat rozpoczęcia wycofywania się z Litwy amerykańskich żołnierzy, którzy kończą rotacyjną misję. Rząd litewski podkreśla, że ma zapewnienia z Waszyngtonu, że amerykańscy żołnierze będą wciąż obecni, ale żadne terminy ani liczby nie są jeszcze znane. Obecnie ponad 1000 żołnierzy stacjonuje na poligonie w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Według litewskich mediów szczegóły nowej rotacji wojsk amerykańskich mogą pojawić się jeszcze w czerwcu. Z Wilna Piotr Bułakowski.
5: Boże Ciało w faktach RMF FM.
2: Nawiązania do Ewangelii, kwiaty, gałązki brzozy i biały obrus. To nieodłączne elementy ołtarzy przygotowywanych na procesję Bożego Ciała. W podpoznańskim Rogalinie rozpoczyna się właśnie msza, po której na ulicach publicznie zostanie wyznana wiara. Łączymy się ponownie z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Wciąż jesteś przy prezydialnej.
6: Tak jest, to w ciągu tej jednej ulicy znajdują się tutaj dwa małe, przystrojone przez grupki mieszkańców ołtarze. Oczywiście musi być stół, postument do ustawienia Eucharystii. No i przede wszystkim świeże kwiaty. Tych tutaj nie brakuje, podobnie jak nietypowych rozwiązań.
7: Biały obrus, jakiś postument na to, żeby postawić Najświętszy Sakrament. No zawsze też świeże kwiaty. Widzę, pani właśnie układa piwonie. Też najczęściej jest też hasło z Ewangelii.
8: W tym roku mamy krzyż z poroża i świeczniki z poroży.
6: Skąd taki pomysł?
9: Mój tato jest myśliwym, jego syn jest myśliwym, jego wnuk jest myśliwym i to jest taki motyw, którego nikt tutaj nie powtórzy.
6: Powiedzieli mi ksiądz Krzysztof Grześkowiak oraz pani Karolina i Danuta, mieszkanki podpoznańskiego Rogalina.
2: Nowe fakty w RMF FM, punktualnie o 11:00, w nich między innymi wizyta w Bieszczadach.
10: Bieszczady są oblegane teraz, zawsze, co roku na Boże Ciało.
2: Zapraszam za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No tak, z godziny na godzinę robi się coraz cieplej. Mamy teraz 13.
0: Wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: get robbed. No bigotry, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out. We
1: out. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

culturally inappropriate.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: I could write a record full of radio songs, do a bunch of features that my label would love, do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA, get inside of rooms with the biggest of names, hire 50 people just to give me advice on the way I should write.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Kierowców ostrzegamy o problemach w zachodniopomorskim i w łódzkim. W stolicy Estonii wsłuchujemy się w głosy dotyczące obronności. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem w Tallinie. W Bieszczadach z trudem, ale można jeszcze znaleźć miejsca noclegowe.
3: Mam 2 pokoje wolne, jeszcze się da.
2: Dajcie się zaprosić na fakty o 11. Około 7 km ma korek na trasie ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski Szczecin. Zator utworzył się z powodu remontu nawierzchni w okolicy węzła Myślibórz. Jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przejazd dalszym fragmentem S3 jest płynny. Problemy są także na drodze krajowej 42 w Raciszynie w Łódzkiem. Na jezdni wciąż stoi woda po wieczornych gwałtownych ulewach. Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Kierowcom przypominamy o zmianach w kodeksie. Od wczoraj za znaczne przekroczenie prędkości można stracić prawo jazdy. Taka kara spotkała już 64-latka, który w Uciechowie na Dolnym Śląsku poza obszarem zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km na godzinę. Policjanci zabrali mu prawo jazdy, dali mandat 1500 zł i dopisali 13 punktów karnych. Do końca długiego weekendu na drogach będzie więcej patroli drogówki. Informujemy z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Michał teraz w faktach. Na co policjanci zwracają uwagę?
4: W pierwszej kolejności na prędkość oraz na to, czy kierowca wykonuje niebezpieczne manewry. Jednocześnie policjanci sprawdzają, czy dzieci na rowerach i na hulajnogach elektrycznych używają kasków ochronnych. Taki obowiązek jest od wczoraj. Zapytałem Antoniego Rzeczkowskiego z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, co zrobią funkcjonariusze, jeśli takiego kasku nie będzie.
5: Policjanci zatrzymają takiego uczestnika ruchu drogowego do kontroli. Jeżeli będzie to osoba do 16 roku życia, wówczas będziemy dążyć do tego, aby ustalić opiekuna takiego dziecka.
4: Za brak kasku dziecka opiekunowi grozi mandat do 100 zł. Policjanci zapowiadają też, że w czasie drogowych kontroli samochodów będą za każdym razem sprawdzać trzeźwość kierowców. I te dodatkowe działania potrwają do poniedziałku.
2: Bądźcie ostrożni za kierownicą. W wielu miejscowościach na ulicach rozpoczynają się właśnie procesje. Zostaje więc wstrzymywany ruch. Sekretarz stanu USA zapowiedział odblokowanie pakietu uzbrojenia dla Ukrainy o wartości $400 milionów. Marco Rubio przyznał, że prowadzone przez Waszyngton wysiłki mediacyjne utknęły w martwym punkcie. W faktach RMF FM sprawdzamy dziś, jak wojna na Ukrainie i stanowisko USA wpływa na sytuację w państwach bałtyckich. W stolicy Estonii jest nasz wysłannik Maciej Sołtys. Ponownie łączymy się dziś z Tallinem.
6: Witam,
2: witam cię, Maćku.
6: Dzień
2: co
6: dobry.
2: Teraz mówi się w tamtejszych mediach na temat obronności?
6: No, podobnie jak na Litwie, wiodący temat to obecność amerykańskich wojsk. USA mają w południowej Estonii batalion piechoty i kompanię czołgów. Jak czytam w portalu publicznego nadawcy ERR, tutejszy minister obrony Hanno Pevkur stwierdził, że obecne rotacje przebiegają zgodnie z planem, ale problem w tym, że po deklaracjach Waszyngtonu Estonia nie wie, jak ta obecność będzie wyglądała w przyszłości. Z kolei portal Postimes opublikował raport dotyczący rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej wobec państw bałtyckich. Według analizy jednego z byłych wojskowych w najbliższych miesiącach Rosja będzie dążyła do pogłębienia kryzysu na granicy estońsko-rosyjskiej. Z Tallina Maciej Sołtys.
7: Fakty z Podkarpacia.
2: Zastanawiacie się, dokąd wybrać się w ten długi weekend? W Bieszczadach, choć większość ośrodków ma już pełne obłożenie, wciąż można jeszcze znaleźć miejsce noclegowe.
8: Bieszczady są oblegane teraz, zawsze, co roku na Boże Ciało.
9: Turystów już widać?
8: Na pewno będą już u nas tutaj obiekt się zapełniać i już z tego, co wiem, wszyscy tutaj w Cisnej będą mieli pełno.
9: W Cisnej mówią, że mają duże obłożenie. Jak jest w Przysłupiu?
3: Ja akurat nie mam agroturystykę, mam 2 pokoje wolne, jeszcze się da.
9: Ale to już pojedyncze.
3: Pojedyncze, takie już.
9: Dużo ludzi przyjeżdża.
3: Dużo, dużo. Bardzo dużo. Z całej Polski.
2: Zauważa Krystyna Kucharczyk z Przysłupia, jak słyszeliśmy. A wcześniej mówił Piotr Makselon z Cisnej. O miejsca noclegowe w Bieszczadach pytał reporter RMF FM Dominik Smaga. Będziemy tam jeszcze zaglądać w kolejnych faktach. A teraz ciesząca nas informacja sportowa. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czeszki 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów i to drugie zwycięstwo w turnieju w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Jutro biało-czerwone zmierzą się z Serbią. No a jeszcze dziś emocji dostarczy nam ta, która powalczy o finał French Open.
10: Moja gra wyjątkowy tenis.
11: Oby tak zostało dalej.
2: Dalej będziemy się zachwycać rewelacyjną Mają Chwalińską w następnych faktach RMF FM w samo południe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nowość od Roxy Węgiel, do tego Tina Turner, Whitney Houston, elektryczny.
12: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock the ball?

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop polskie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz stacji RMF Hip Hop.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze tematy o tej porze ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Kontrole na granicach utrzymywane przez Niemcy. Co dała dyskusja w Brukseli? Powiemy na początek. Później wyjaśniana nocna tragedia w Wielkopolsce. Auto wpadło do rzeki, zginął młody pasażer. W Sopocie sprawdzamy zainteresowanie wypoczynkiem nad morzem, a w Paryżu na korcie za 4 godziny... Maja powalczy o finał Rolanda Garrosa. Berlin nieustępliwy w sprawie kontroli na niemieckich granicach. Na marginesie spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przyznał, że jest coraz mniej argumentów, by utrzymywać kontrolę na granicach. Komisja Europejska jest podobnego zdania i wezwała Niemcy do stopniowego znoszenia kontroli, a Berlin swoje, donosi nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt twardo bronił decyzji o utrzymaniu kontroli granicznych i zapowiedział, że te kontrole będą nadal funkcjonować. Odrzucił argumenty Komisji Europejskiej. Stwierdził, że kontrole przyniosły pozytywny efekt, bo zmniejszyła się liczba nielegalnych przekroczeń i wniosków o azyl. Wyjaśnił, że kontrole zapobiegają także przeciążeniu niemieckich służb. Zasugerował także niewydolność obecnego systemu unijnego. Stwierdził, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za kraje posiadające granice zewnętrzne, podczas gdy pakt migracyjny zapewniający lepszą ochronę granic zewnętrznych nie wszedł jeszcze w życie. Tak więc nie zanosi się na szybkie zniesienie kontroli.
2: Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. W nocy auto osobowe wpadło tam do rzeki. Zginął 23-letni mężczyzna. Fakty ustalał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Z nieznanych przyczyn kierujący 22-latek zjechał na lewe pobocze drogi, a następnie wpadł do rzeki. Kierowca sam wydostał się z pojazdu, ale w środku pozostał 23-letni pasażer. Przybyli na miejsce strażacy, wyciągnęli mężczyznę z samochodu. Niestety nie dawał on oznak życia. Policjanci zatrzymali kierowcę, któremu zabrano już prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie. Miejsce wypadku zbadał zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
2: Aktualne ostrzeżenia dla kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w pobliżu Michalinowa na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Problemy są też na A4 na Dolnym Śląsku przy węźle Krzywa. W pobliżu miejscowości Wilczy Las zepsute auto osobowe blokuje pas w kierunku Wrocławia. Popularne miejsca wypoczynku Polaków w kraju wzięliśmy pod lupę faktów. W Sopocie pokoje w hotelach i pensjonatów wolniej zapełniały się przed czerwcówką niż przed majówką, ale obłożenie jest wysokie, informuje nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Można jeszcze znaleźć wolny pokój?
5: To wciąż jest możliwe, ale właściciele dużych hoteli już tydzień temu deklarowali, że wyprzedali wszystkie pokoje.
6: Niektóre rezerwacje, tak jak patrzę, są nawet i z początku roku, a część jest tak gdzieś koniec maja, początek czerwca.
7: I na ostatnią chwilę niektórzy.
6: No dwa pokoje na ostatnią chwilę wpadły, bo się zwolniły i wpadły od razu tak naprawdę następne.
5: Według sopockiej organizacji turystycznej wyjazd nad morze to wciąż popularny kierunek. Dla wielu turystów jest też uzupełnieniem letnich planów urlopowych.
8: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
2: Maja Chwalińska pierwszy raz w karierze zagra o finał Wielkiego Szlema. Za 4 godziny w półfinale French Open w Paryżu jej przeciwniczką będzie Diana Schneider. Rosjanka, jak zauważają klubowi koledzy Mai, może być zaskoczona grą Polki.
9: Z takim stylem gry, jaki prezentuje Maja, się chyba jeszcze nie spotkała, bo Maja gra wyjątkowy tenis, gra bardzo zmiennie, zmienia rytm, zmienia wysokości, zmienia rotację. Jest bardzo ciężko grać na Maję, jeżeli wcześniej się nie grało z takimi przeciwniczkami.
10: Wszyscy pewnie obserwują, analizują jej grę, oglądają filmiki, no ale na razie nie znajdują żadnego rozwiązania na jej grę.
11: I oby tak zostało do soboty.
10: Oby tak zostało dalej.
2: Dalej życzymy Maji kolejnych wygranych. Razem ze słyszanymi przed chwilą Szymonem Bandurą i Wojciechem Wrzołem z BKT Advantage Bielsko-Biała. Mecz Chwalińska-Schneider, przypomnę, po 16:00. Wierzymy, że po tym pojedynku, podobnie jak wczoraj, speaker na korcie w Paryżu ogłosi, że zwyciężyła... Polka, przypomnę, pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską, a jej dzisiejsza rywalka, także Rosjanka, wyeliminowała później pierwszą rakietę, Arynę Sabalenkę. Kibicujcie Maj z RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jak pada deszcz, to wiadomo, włączamy telewizor, czy tam na telefonie.
7: Towards the darkness. Nah, yo, look towards the light. Yo, what the? Yo, what is that? It's a supernova. Nah, man, that's a black hole. Yo, it's...

Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy. Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Szukaj schronu, to jedno z zaleceń w przypadku zagrożenia z powietrza. Wysłannicy RMF FM pytają o procedury w krajach bałtyckich po incydentach z udziałem dronów. W kraju sprawdzamy pogodę, na ulicach obserwujemy procesję.
3: Chodzili nasi dziadkowie, chodzili nasi rodzice, chodzimy my.
2: Ale tematem numer jeden jednak French Open. Na korcie w Paryżu w turnieju French Open w tej chwili finał gry podwójnej mieszanej z udziałem tenisistki polskiego pochodzenia Gabrieli Dabrowski. Reprezentantka Kanady gra z Evanem Kingiem z USA przeciw włoskiej parze Sara Errani, Andrea Vavassori. A my wierzymy, że do finału w grze pojedynczej kobiet awansuje dziś Maja Chwalińska, ma na to duże szanse. Wielu paryskich obserwatorów przed popołudniowym półfinałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Dianą Schneider tak uważa, a donosi o tym z francuskiej stolicy nasz korespondent Marek Gładysz.
4: Francuskie media podkreślają, że rozgrywki na kortach Rolanda Garrosa są tym razem wyjątkowo pełne zaskoczeń i niespodzianek. Odpadła Iga Świątek i inne znane tenisistki. Rosjanka Diana Schneider pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która była uważana za faworytkę, a teraz Chwalińska może pokonać Schneider, bo nietypowa taktyka Polki polegająca na bardzo częstych zmianach rytmu gry zdestabilizowała dotąd w Paryżu wszystkie jej przeciwniczki. Jeżeli Chwalińska awansuje do finału, to według specjalistów zajmie prawdopodobnie 21 miejsce w rankingu najlepszych światowych tenisistek. Przed French Open była 114 i otrzymała od organizatorów równowartość ponad 3 milionów złotych.
2: Minister spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys, oświadczył, że niedawne incydenty z udziałem dronów w krajach bałtyckich wpisują się w szerszą strategię Rosji. Jego zdaniem Rosja chce w ten sposób destabilizować demokratyczne państwa. Budrys podkreślił, że Moskwa prowadzi skoordynowane działania, które mają na celu osłabienie bezpieczeństwa europejskiego. Gdyby pojawiły się nowe alarmy o zagrożeniu z powietrza, mamy specjalne procedury, powiedziała naszemu wysłannikowi na Litwę pani Lucyna, przewodniczka po Wilnie. W faktach sprawdzamy, jak państwa bałtyckie traktują zagrożenie ze wschodu.
5: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić i grupy o tym wiedzą, są uprzedzone, ale nie widzę także i nie czuję żadnego niepokoju.
6: Co pani musi robić?
5: W zależności, gdzie jesteśmy, na przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej, jak jesteśmy na Starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wyjść i się schować.
2: Usłyszał w Wilnie nasz wysłannik Piotr Bułakowski.
7: Jaka będzie pogoda?
2: Uwaga na burze na zachodzie i południowym wschodzie Polski. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem i deszczem. W Bieszczadach jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie teraz tam są warunki?
8: Teraz dobre do wędrówek, bo jest dość pochmurno. Dzięki temu nie praży słońce, z chmur nic nie pada, ale do wieczora trzeba się liczyć z miejscowymi opadami i burzami, więc choćby kusiło, lepiej nie porywać się na Przełęcz Orłowicza albo na przepiękny, długi szlak graniczny. Jeżeli burza zastanie nas na szlaku, trzeba pamiętać, że im niżej, tym bezpieczniej. Trzeba się rozdzielić, nie być w grupie, żeby w razie porażenia ktoś miał szansę wezwać pomoc. Trzeba też unikać rzek i strumieni, najlepiej kucnąć na plecaku w zagłębieniu terenu ze złączonymi nogami i rękami na kolanach. Warto w telefonie mieć aplikację ratunek.
2: O 17:00 burz mogą spodziewać się mieszkańcy Koszalina, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, a także Zielonej Góry. Ulicami miast i miasteczek w całej Polsce przechodzą procesje wiernych. W ten czwartek w Kościele Katolickim przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.
3: Chodzili nasi dziadkowie, chodzili nasi rodzice, chodzimy my. Jest to oddanie cześci Jezusowi, jeżeli ktoś wierzy w Boga. Jest to jedyne święto w roku, które jest tak wspaniałe.
9: I co roku tutaj w Rogalinie?
3: Tak, co roku tutaj.
10: Od urodzenia.
9: O ołtarze podpytujemy dzisiaj, jak się podobają?
3: Piękne, co roku są śliczniejsze. Kiedyś też budowałem, ale to już lata zaległe.
2: Z wiernymi z podpoznańskiego Rogalina rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Co za szaleństwo. Kibice są nawet na jej treningu. Maja Chwalińska trenuje przed...
0: RMF Hip Hop. Yeah.
6: birthday. It's your birthday.
10: If I die, bury me in Louis style.
6: They ask me what I do and who I do it for. Yeah. And how I come up with this shit up in the studio.
10: Yeah.
6: All I want for my birthday is a big booty hoe.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop.
1: Hey, hey, hey, hey.

0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
1: It's 5 o'clock in the morning.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Pieniądze zdominują te fakty. Opóźnienia klimatyczne w Polsce mogą nas sporo kosztować, donosi nasza unijna korespondentka. W Szczecinie problemy na dworcu kolejowym.
2: Żadna kasa nieczynna. Remont dworca za tak duże pieniądze w mieście.
1: Dodamy też kwotę, jaką papież Leon XIV miał na swoim koncie w Stanach Zjednoczonych. Możecie być zdziwieni. W Polsce grożą potężne kary finansowe za opóźnienia w polityce klimatycznej. Komisja Europejska pozwała nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak wdrożenia unijnej dyrektywy zaostrzającej limity emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotniczym. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnij, o jakie unijne prawo chodzi.
3: Chodzi o dyrektywę, która jest jednym z filarów unijnej polityki klimatycznej i zmusza do brania odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska linie lotnicze. Dyrektywa likwiduje darmowe pozwolenia na emisję, zmuszając linie lotnicze do kupowania uprawnień na rynkowych aukcjach w ramach systemu ETS, czyli handlu emisjami. Termin na dostosowanie minął w grudniu 2023 roku. W Polsce prace legislacyjne się opóźniają, mimo że Bruksela wielokrotnie upominała Warszawę. Ustawa dopiero czeka na zielone światło od rządu. Trybunał może zasądzić zarówno wysoką karę ryczałtową, jak i dzienne grzywny naliczane za każdy dzień dalszego opóźnienia. Wyroku jednak należy się spodziewać nie wcześniej niż za 2 lata.
1: Problemy są na dworcu głównym w Szczecinie. Nie działają kasy biletowe. Uszkodzona została konstrukcja szklanego sufitu i cały dworcowy hol został zamknięty. Bilety można kupić w biletomatach na stacji, a także online. Uruchomiona została też tymczasowa kasa z drugiej strony dworca, ale żeby do niej dotrzeć, trzeba wyjść z budynku i przejść kilkadziesiąt metrów. Podróżni narzekają na chaos i brak czytelnych informacji.
2: Remont dworca za tak duże pieniądze w mieście. Żadna kasa nieczynna. Jest to stresująca sprawa. Kolejki, ludzie rozproszeni. Chaos panuje wielki.
4: Starsi ludzie sobie nie radzą, nie? To jest naprawdę mega problem.
5: Przyjeżdżamy specjalnie z Pyrzyc, żeby kupić bilety. Drugi raz odbija mi się od drzwi.
6: Ja to sobie ogarnę.
7: Ale na przykład jakieś starsze osoby?
8: To jest awaria.
7: No ja wiem, że tam jest awaria. I możemy kupić sobie przez aplikację bilet.
9: A chciała pani kupić tutaj w kasie?
7: Tak, w kasie, ale kupię sobie przez aplikację.
1: Usłyszała od podróżnych nasza reporterka Anna Pałamar. Naprawa holu ma się rozpocząć po długim weekendzie. Kierowców w pobliżu Trójmiasta ostrzegamy o problemach. Przy węźle Gdańsk-Południe prawy pas na zjeździe z trasy S7 na S6 w relacji Elbląg-Gdynia blokuje zepsuta ciężarówka. Uważajcie.
10: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Nepalski przewodnik Hilary Dawa Sherpa został odnaleziony żywy na zboczach Monteverestu 6 dni po tym, jak zaginął i został uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni mężczyzna dotarł na najwyższy szczyt świata z brytyjskim alpinistą Chrisem Trollem. W czasie drogi powrotnej stracili ze sobą kontakt. Sherpa został znaleziony dziś rano przez ekipę organizacji zajmującej się oczyszczaniem góry. Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Tej wiosny Monteverest zdobyła rekordowa liczba ponad 1000 osób. 5 wspinaczy niestety zginęło. Niecałe 9 dolarów, czyli równowartość 31 zł otrzymał papież jako zwrot ze swojego nieużywanego już konta w USA. Na nagraniu zamieszczonym na platformie X słychać, jak Leon XIV z rozbawieniem wspomina rozmowę z przedstawicielką banku w USA. Robert Francis Prevost ma 8 dolarów i 65 centów. Oznajmiła mu to podczas niedawnej rozmowy telefonicznej, a kiedy powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się. To prawdziwa historia, dodał papież wśród śmiechu obecnych na spotkaniu. Zadziwiające może być także to, że dokument poświadczający wypłatę tej sumy przekazał Leonowi XIV skarbnik stanu Illinois, który w tym celu przybył specjalnie do Watykanu. Do naszego newsroomu w Krakowie już przybył Tomasz Weryński. Zapraszam w imieniu Tomka na fakty RMF FM od 15. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę i życzę udanego popołudnia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: No tak mniej więcej 20 stopni, trochę wyżej, zwłaszcza na zachodzie 24 stopnie. Oprócz takiej jednej wyrwy zimna w centrum kraju ma zawsze tutaj 15 stopni, 14 nawet w Warszawie, no i jeszcze Zakopane tutaj 13 stopni. Potem to się wyrówna, ale jeszcze właśnie teraz chłodno właśnie w centrum, 25 teraz na zachodzie, a 22 będzie w Warszawie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Wielka czerwcówka w RMF.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam. No i słuchamy faktów. Ważne informacje z polskich dróg. Na początek, do poważnego wypadku doszło m.in. na drodze krajowej 46 niedaleko Opola. NATO ćwiczy na Bałtyku okręty, lotnictwo i specjalsi na morzu, a w manewrach bierze udział kilkanaście państw sojuszu. A w Paryżu odliczanie do półfinału z udziałem Mai Chwalińskiej, stawką finał wielkoszlemowego French Open. Trzy osoby ucierpiały w wypadku na krajowej 46 w Ozimku niedaleko Opola. Zderzyły się tam dwa samochody. Jeden z pojazdów wjechał w kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Do szpitala trafiły dwie osoby podróżujące samochodami. Pieszej nic poważnego się nie stało.
2: Na miejscu cały czas prowadzą działania policjanci oraz zastępy państwowej straży i ochotniczej straży pożarnej, a policja prowadzi wszystkie działania polegające na tym, żeby ustalić, jak doszło do tego zdarzenia oraz udokumentować całe zdarzenie.
1: Przekazał RMF FM starszy kapitan Paweł Kolera z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Policjanci kierują na miejscu ruchem wahadłowo. Uwaga kierowcy na trasie S7 w kierunku Gdańska, między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód. W pobliżu Kmiecina po zderzeniu aut jeden z samochodów wpadł do rowu i zapalił się. Jezdnia w stronę Gdańska jest zablokowana. Uważajcie też na krajowej 11 w Wielkopolsce. W Garbarce wypadek z udziałem dwóch samochodów między Obornikami a Rogoźnem. Jedna osoba została ranna, policja kieruje ruchem wahadłowo. Kilkanaście państw sojuszniczych, siły morskie, lotnicze i specjalne. Tak wyglądają tegoroczne morskie manewry NATO pod nazwą Baltops. Na linii nasz specjalny wysłannik do Talina Maciej Sołtys. Maćku, co dokładnie będą ćwiczyć marynarze?
3: Przede wszystkim szybkie reagowanie i współpracę z sojusznikami. Manewry obejmują niemal cały Bałtyk. Od cieśniny Skagerrak aż po Zatokę Ryską i zachodnie wybrzeże Estonii. Ponad 20 okrętów NATO wypłynęło w morze i wspólnie z lotnictwem będzie ćwiczyć m.in. śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych. W manewrach bierze udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw. Dla Estończyków te manewry to jest niejako kontynuacja ćwiczeń obronnych, które zakończyły się dosłownie kilka dni temu. W czasie operacji pod hasłem Kevadtorm, wiosenna burza, siły obronne Estonii ćwiczyły obronę wybrzeża oraz zwalczanie dronów. Testowały m.in. polskie wyrzutnie piorun. Z portu w Talinie Maciej Sołtys.
1: Rośnie napięcie przed półfinałowym meczem Mai Chwalińskiej z Rosjanką Dianą Schneider na wielkoszlemowym turnieju French Open. Spotkanie rozpocząć się ma za około 2 godziny, choć może się znacznie opóźnić. Będzie je oglądał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, na kogo stawiają Paryżanie?
4: Większość z tych, z którymi rozmawiałem, stawia na Polkę z prostej przyczyny. Jej nietypowa taktyka, to znaczy częste zmiany rytmu gry, zdestabilizowała dotąd wszystkie przeciwniczki na prestiżowym francuskim turnieju. To może być rok Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa, tym bardziej, że najlepiej dotąd notowane zawodniczki odpadły już z rozgrywek. Mam wrażenie, że Polka jest w świetnej formie. Widziałem, jak grała wczoraj. Dzisiejszy mecz to będzie pojedynek dwóch zupełnie różnych zawodniczek. Rosjanka to siła uderzeń, a Polka to przemyślana taktyka i spryt, tłumaczy mi jeden z paryskich kibiców. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
1: Zanim Maja Chwalińska wyjdzie na kort Filipa Szatiera w Paryżu, rozegrane będzie inne półfinałowe spotkanie. Za chwilę rozpocznie się mecz Marty Kostiuk z Mirrą Andrijewą. Na dworcu głównym w Szczecinie dziś duży ruch. Dokąd mieszkańcy wyjeżdżają na długi weekend? Pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Na długi weekend wyjeżdżają?
6: No to dobrze.
5: Plaża, zwiedzanie, latarnie.
6: Nie, bo pogody takiej nie będzie. Ale wiadomo, jak to nad morzem, przyjemnie.
7: Liczymy na wakacje, wylądujemy na słoneczko.
8: Wracamy jutro, jedziemy do Kalisza.
5: I jakie plany w Kaliszu?
8: No zupełnie nieromantyczne. Odbieramy auto niestety i to całe prawo, ale jedziemy wcześniej, żeby trochę pozwiedzać przy okazji.
9: Jestem na długim weekendzie właśnie. Przyjechaliśmy z Zabrza do Świnoujścia, tam pojeździliśmy trochę, no i dzisiaj przyjechaliśmy pozwiedzać Szczecin.
1: Na szczeciński dworzec warto przyjść ze sporym zapasem czasu. Co najmniej do końca tygodnia nie będą działać tam kasy biletowe w dworcowym holu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Co już się szykuje na meczyko? Tylko co przyszła mi pilot w
0: RMF Hip Hop.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: slow, homie.
1: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Poważne utrudnienia na trasie S7 na Pomorzu po karambolu. Korek ma już około 5 kilometrów. Potem Ukraina i tragiczny bilans rosyjskiego ataku. Nie żyje 9 osób, dziesiątki rannych. A w Polsce czekamy na mecz Maji Chwalińskiej w półfinale French Open. Kibice pełni nadziei na sukces Polki.
2: Myślisz, że będzie finał?
3: Będzie, tak.
1: Wybiła 16, to fakty RMF FM. Ponad 5 kilometrów ma już korek na ekspresowej siódemce na Pomorzu na jezdni w kierunku Gdańska. W faktach informowaliśmy Was o karambolu na trasie z Elbląga w stronę Trójmiasta. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Witamy,
4: tak jest,
1: Michał. Co się wydarzyło?
4: Po 14 na wysokości Kmiecina, to jest miejscowość przed Nowym Dworem Gdańskim, zdarzyło się 5 osobówek. Jeden z samochodów wylądował w rowie i się zapalił. Auto spłonęło. Na szczęście nikt nie został ranny. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Gdańska. Potężny korek utworzył się na odcinku między dwoma węzłami Elbląg Zachód i Żyławy Wschód. Służby przewidują, że utrudnienia na tej trasie potrwają jeszcze godzinę.
1: Uważajcie też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłami Grudziądz i Lisewo samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w stronę Łodzi. 9 osób zginęło, a 42 zostały ranne w rosyjskich atakach na obwody Doniecki, Charkowski i Sumski. Rosjanie użyli rakiety balistycznej Iskander oraz niemal 300 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała o zestrzeleniu 264 bezzałogowców. Najwięcej ofiar odnotowano w obwodzie donieckim. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i obiekty cywilne.
5: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
1: Przed Mają Chwalińską najważniejszy dzień w karierze. Polka powalczy dziś o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w stolicy Francji. Kibice są pełni wiary w możliwości tenisistki.
2: Czy będziesz Mai Chwalińskiej dzisiaj kibicował?
3: Tak, będę. Właśnie z tatą i z moim bratem i z mamą.
2: I co, myślisz, że będzie finał?
3: Będzie, tak.
2: Jaki wynik obstawiasz?
3: Obstawiam, że pierwszego może przegra 6-3, drugi 6-4, trzeci 6-4.
1: Usłyszała od ucznia szkółki tenisowej ze Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar. Maja Chwalińska wejdzie na kort Filipa Szatiera po zakończeniu innego półfinałowego pojedynku. Ukrainka Marta Kostiuk mierzy się właśnie z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Pierwszy set zdominowała rosyjska tenisistka, wygrywając go 6-1. Choć w Polsce w uroczystość Bożego Ciała odbywają się dziś tysiące procesji eucharystycznych, ta jest jedyna w całym kraju. Ze Smoszewa na Mazowszu w ponad 17-kilometrową podróż Wisłą wyruszyły dziesiątki łodzi w wodnej procesji.
6: Jesteśmy tak blisko natury, że się nie da, a w ogóle bliskość natury powoduje, że jesteśmy blisko Boga.
7: Bardzo malowniczo, w zeszłym roku mnóstwo łodzi brało w niej udział. Silny wiatr wzmagał wrażenia. Naprawdę było to bardzo widowiskowe.
8: Spełnienie moich marzeń. Pierwszy raz brałam udział w ubiegłym roku, także czekam z utęsknieniem na przyszły rok już.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Trasa prowadzi do Czerwińska nad Wisłą, gdzie procesja ma dotrzeć po godzinie 18.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hip Hop.

0: Państwo. Mam Dzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
1: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zanewski,
4: Marcin Jędryk
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Right there. Where you going? Where you going? Where you going? Where you going? Where you going? Where you going?

0: RMF Hip Hop.
1: Ha ha!

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 17 z nami Tomasz Weryński.
2: Mirra Andrijewa, rosyjska tenisistka, pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk i zameldowała się w finale French Open. Zatem to może być rywalka Maji Chwalińskiej, jeśli Polka pokona Dianę Schneider w półfinale, który wkrótce się rozpocznie. W faktach meldunek korespondenta RMF FM z Paryża. Za chwilę też wieści z Bliskiego Wschodu, a także nie lada atrakcja w Bieszczadach. Maja Chwalińska kontra Diana Schneider. W Paryżu za chwilę rozpocznie się pojedynek Polki z Rosjanką o finał wielkoszlamowego turnieju Rolanda Garrosa. Mecz będzie oglądał korespondent RMF FM Marek Gładysz. Witamy cię, Marku.
3: Witam serdecznie.
2: Czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu?
3: Paryscy komentatorzy podkreślają, że Diana Schneider jest bardzo groźną przeciwniczką. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale wyeliminowała ona niespodziewanie faworytkę tegorocznego French Open, Białorusinkę Arynę Sabalenkę, i zajmowała przed turniejem dużo lepsze miejsce w rankingu najlepszych tenisistek niż Polka, więc teoretycznie na papierze może być uważana za faworytkę dzisiejszego pojedynku z Mają Chwalińską, ale ta ostatnia przyzwyczaiła nas już do tego, że pokonuje wszystkie przeciwniczki, które są teoretycznie bardziej doświadczone i zdobyły więcej tenisowych laurów. Miejmy więc nadzieję, że tak będzie i teraz. Paryscy obserwatorzy czasami sugerują, że zawodniczka z Bielska-Białej sprawia wrażenie tenisistki, której nikt nie jest w stanie zatrzymać. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Dziękujemy, Marku. Pierwszą finalistkę French Open już znamy. Została nią Rosjanka Mirra Andrijewa, która pokonała Ukrainkę Martię Kostiuk w dwóch setach 6-1, 6-3. To spotkanie oglądał Cezary Dziwiszak z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku. Andrijewa wyraźnie dominowała w tym meczu.
4: Tak, i przyznam szczerze, że to jest szokujące dla mnie rozstrzygnięcie, bo pamiętam, jak Marta Kostiuk ograła Igę Świątek. Bardzo wyraźnie zmiotła z kortu niestety naszą zawodniczkę, a teraz została dosłownie zmieciona. O wyniku już mówiłeś. To potrwało niespełna godzinę i 20 minut. Marta Kostiuk wyglądała na zmęczoną, a pamiętajmy, że ona wygrała 17 spotkań z rzędu. Wygrała wszystkie mecze w tym sezonie, jak dotąd oczywiście, na mączce. Zatem można było się spodziewać, że to Ukrainka tutaj jest główną kandydatką do zwycięstwa. Wyszło inaczej. Mirra Andrijewa jest w finale.
2: Czarku, a co wiemy o innej rosyjskiej tenisistce, Dianie Schneider, która jest przeciwniczką Maji Chwalińskiej?
4: No już Marek o tym mówił, ja zatem przejdę do szczegółów. 22-latka, więc trochę młodsza od Maji Chwalińskiej, 18 w światowym rankingu. Wygrała w karierze 7 turniejów rangi WTA. W wielkich szlemach najdalej doszła do czwartej rundy US Open przed 2 laty. A co do stylu gry, no to jest trochę taka jak poprzednie rywalki Mai.
5: Diana Schneider to nie jest taka tenisistka jak choćby Mirra Andrijewa. Ona nie potrafi czarować. To jest tenisistka siłowa, regularna. Oczywiście na bardzo wysokim poziomie, potrafiąca generować naprawdę bardzo dużą siłę, ale też mająca duże momenty zawahania. Przede wszystkim dość słabo poruszająca się na korcie. A akurat poruszanie się po korcie to jest ogromny atut Mai Chwalińskiej. Jak ona tę geometrię kortu właściwie wykorzysta, to tej tenisowej matematyki może Diana Schneider dzisiaj nauczyć, a przynajmniej przetestować.
4: Oby tak było. Mówił o tym Żelisław Rzeżyński z Kanału Plus Sport, z którym jeszcze będziemy się łączyć. I jeszcze jeden powód dorzucę, dla którego warto dzisiaj wesprzeć mocno naszą tenisistkę. Diana Schneider popiera reżim Władimira Putina w Rosji i przyjęła od niego order, zresztą podobnie jak Mirra Andrijewa. Spotkanie rozpocznie się lada chwila. Obie tenisistki już na korcie.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Hezbollah odrzucił propozycję zawieszenia broni z Izraelem wynegocjowaną przy mediacji Stanów Zjednoczonych, podała agencja AFP, powołując się na przedstawiciela organizacji. Wcześniej prezydent Libanu mówił, że rozejm może wejść w życie w ciągu doby, jeśli zaakceptują go wszystkie strony. Przypomnijmy, izraelska armia od marca prowadzi ofensywę na południu Libanu przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi. Dodatkowe kursy uruchomiła w długi weekend Bieszczadzka Kolejka Leśna. Podczas przejażdżki, która wraz z postojem trwa 2 godziny, można z bliska podziwiać dziką przyrodę Bieszczad. Atrakcja przyciąga wielu turystów, większość jest tu pierwszy raz.
7: Tą kolejką pierwszy raz.
8: No trzeba spróbować, przyjechaliśmy w Bieszczady.
9: Z daleka?
8: Z Poznania.
9: Czego się pani spodziewa?
7: Wrażeń, pięknych widoków.
10: Co można zobaczyć? Las, drzewa, rzekę, może jakieś zwierzątka się trafiają, jelenie.
9: I to wszystko z bliska, na wyciągnięcie ręki.
10: Dokładnie, tak.
9: I jak lizak jest podniesiony, to można jechać.
11: Można jechać. Kierownik pociągu daje maszyniście sygnał odjazd i pociąg rusza.
12: 01 odjazd.
2: A w kolejce do kolejki był reporter RMF FM Dominik Smaga, z którym będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: I jest taki miszmasz na mapie pogodowej, tutaj widzę, są i burzowe chmurki, i chmury, i troszkę słonka też, ale rzeczywiście troszkę. Dzisiaj jest pochmurny dzień zdecydowanie i lokalnie mogą pojawić się burze, zwłaszcza na północy, na Dolnym Śląsku, na południowym wschodzie i na północnym wschodzie także. Uważajcie na siebie. Teraz mamy 19 stopni w Koszalinie, 22 w Zielonej Górze i 22 w Lublinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Wielka czerwca.
0: Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
1: Is there?

RMF Hip Hop.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Bardzo duże szczegóły w faktach RMF FM. Tomasz Weryński.
2: Gem za gem. Prawdziwa wojna nerwów w polsko-rosyjskim półfinale wielkoszlemowego French Open. Maja Chwalińska gra z Dianą Schneider. Na korcie Filipa Szatiera w Paryżu jest korespondent RMF FM. Potem w faktach sprawa śmierci 18-latka polskiego pochodzenia po interwencji brytyjskiej policji. Mamy też wieści z Frankfurtu. Doszło do groźnego incydentu na lotnisku. Zacięty pojedynek Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider na korcie Filipa Szatiera w Paryżu. Od niemal godziny Polka walczy z Rosjanką o finał wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W pierwszym secie na tę chwilę 5-5. Mecz ogląda paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Witamy ponownie, Marku. Jak przebiega to spotkanie?
3: Na razie pojedynek jest dosyć wyrównany. Często Polka gra jednak dużo lepiej. Dzieje się tak, kiedy mistrzowsko zmienia ona rytm gry, co destabilizuje Rosjankę. Diana Schneider próbuje niekiedy stosować tę samą taktykę, ale wychodzi jej to dużo gorzej. Czasami Rosjanka próbuje narzucić Maji Chwalińskiej długie, siłowe wymiany piłek. Wtedy trochę kłopotów ma raczej zawodniczka z Bielska-Białej, ale paryscy komentatorzy przypuszczają, że dalsza część meczu może wyglądać tak, jak poprzednie pojedynki wygrywane przez Chwalińską. Sugerują, że Polka powoli cytuje, snuje pajęczynę wokół przeciwniczki, coraz bardziej męcząc tę ostatnią zmianami rytmu gry, aż w końcu przeciwniczka wpada w tę pajęczynę jak mucha i już nie potrafi się z niej wyrwać. Miejmy nadzieję, że będzie taki. Tym razem trzymajmy kciuki z paryskich kortów Rolanda Garrosa. Marek Gładysz.
2: Trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję Chwalińską. Kolejny meldunek z Paryża w faktach o 19. Ostrzegamy kierowców z Lubuskiego przed utrudnieniami na autostradzie A18. W pobliżu Chełmicy samochód uderzył w bariery. Między węzłami Olszyna a Żary Zachód w kierunku Legnicy przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Brytyjski Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Raniony nożem 18-latek zmarł skuty kajdankami, mimo że to on był ofiarą 23-letniego napastnika. Do ataku doszło pod koniec roku, ale o sprawie zrobiło się głośno po tym, jak policja opublikowała nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim brak reakcji policjantów na słowa 18-latka o tym, że został zraniony nożem i ma trudności z oddychaniem. Mundurowi aresztowali go i kuli kajdankami. Chwilę później mężczyzna zmarł. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Po tej tragedii funkcjonariusze nie zostali zawieszeni, ale jak zapewnia brytyjska policja, nie pełnią obecnie służby na pierwszej linii. Groźny incydent na lotnisku we Frankfurcie. Kilkoro pracowników niemieckiego przewoźnika Lufthansa zostało rannych w wypadku Boeinga 787. Na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu. Jak to wyglądało, możecie zobaczyć na filmie, który mamy na rmf24.pl. Na pokładzie maszyny nie było pasażerów.
1: Długi weekend w faktach RMF FM.
2: Krakowskie Przedmieście, reprezentacyjna ulica w Warszawie, od dziś znów jest deptakiem. I tak będzie we wszystkie weekendy do końca lipca. Z ulicy zniknęły autobusy i taksówki. Wielu przechodniów było, no, zaskoczonych tą zmianą.
4: Jak się idzie środkiem Krakowskiego Przedmieścia?
5: Wspaniale.
4: A czemu pani schodzi na chodnik?
5: A mogę iść środkiem?
4: No pewnie, że tak. No od dzisiaj
5: środkiem.
4: To jest deptak.
5: Od dzisiaj idę środkiem.
4: Czuje się pani jak autobus, który codziennie tędy przemierza drogę?
5: Może nie jak autobus, ale jako dzisiaj najważniejsza osoba, bo idę z pięknego spotkania, więc dla mnie to jest dzień radosny.
4: Czemu pani chodnikiem idzie, a nie środkiem Krakowskiego Przedmieścia?
6: A no, bo tak jestem nauczona chodzić chodnikiem, a nie ulicą.
4: Kwestia przyzwyczajenia.
6: No i bezpieczeństwa.
4: Ale dzisiaj bardzo bezpiecznie, bo od dzisiaj to jest deptak, więc można śmiało środkiem przejść.
6: Idziemy? Pan pyta, dlaczego chodzimy chodnikiem, a nie środkiem?
7: Ja za żoną chodzę.
4: Żona winna.
6: No widziałam jak zawsze.
2: Na przechodniów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zagadywał nasz reporter Michał Radkowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.

Wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMFON. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: say go.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Tomasz Weryński, jest 19.
3: W Paryżu oglądamy dziś kinowy tenis. Półfinałowe starcie Maji Chwaliński z Dianą Schneider. Pełne emocji zwrotu w akcji. Polka wygrała w pierwszym niezwykle emocjonującym secie. Trwa druga partia. Za chwilę w faktach również informacje z trasy S7 w Pomorskiem. Ponownie zajrzymy też w Bieszczady w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Maja Chwalińska wygrała w pierwszym secie w półfinale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider po zaciętym tiebreaku 7-6. Trwa druga partia meczu. Obecnie prowadzi Rosjanka 4-3. Spotkanie ogląda paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, z którym ponownie łączymy się w faktach. Ponownie. Witamy, Marku. Jak oceniasz początek drugiego seta?
4: Chwalińska znowu gra raczej lepiej niż Diana Schneider, choć popełnia trochę błędów i wynik jest dosyć wyrównany. Polka zachwyca jednak obserwatorów śmiałością, zmianami rytmu gry i precyzją niektórych zagrań. Zbiera zresztą często gromkie oklaski publiczności. Paryscy komentatorzy są coraz bardziej zachwyceni jej grą i pełni entuzjazmu. Sugerują, że wprost doprowadza ona czasami Rosjankę do szału. A Polka z pokerową twarzą rozsyła piłki na prawo, na lewo, tuż za siatkę albo daleko w głąb kortu. Tutaj się obserwatorzy podkreślają, że jest to, cytuję, szefową na głównym korcie kompleksu Rolanda Garrosa. Oby tak dalej, do finału, chciałoby się powiedzieć. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
3: 77 minut trwał pierwszy, wygrany przez Maję Chwalińską set w meczu z Dianą Schneider. Przeanalizował go Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku. Co przesądziło o zwycięstwie Polki?
5: Ja myślę, że jednak ważniejsze są te rzeczy niewymierne, czyli wytrwałość, determinacja. To, co decydowało przecież o zwycięstwach Mai w poprzednich meczach. Chwalińska przegrywała w tiebreaku już 2-4, pamiętajmy o tym. Ja zaczynałem, przyznam, tracić nadzieję, bo wydawało się, że Schneider jest na fali. A jednak Maja zdołała wrócić i wygrać kolejne kilka podań z rzędu i całego seta.
6: Kilka razy szczęście tańczyło, można powiedzieć, na siatce, w sensie wręcz dosłownym. Ta jedna piłka w tiebreaku, która dwa razy się od taśmy odbiła i spadła ostatecznie na stronę Diany Schneider, mogła być tą decydującą, która gdzieś tam w głowach jednej i drugiej tenisistki dużo zmieniła, ale Maja wytrzymała tego seta i tenisowo, i psychicznie, i co najważniejsze, fizycznie.
5: Mówił Żelisław Brzeżyński z Kanał Plus Sport. Jeszcze co do tej psychiki, no to zazdroszczę Maji przycisku wyłącz, który najwidoczniej w głowie Maji, którego musiała po prostu użyć przed tym emocjonującym tiebreakiem. Jest jeszcze jedna rzecz rzeczywiście wymierna. Rosjanka uderza bardzo mocno, gra siłowo, to już wiemy. Ryzykuje, ale i to jest naturalna konsekwencja takiej gry, popełnia niewymuszone błędy. 30-16, czyli prawie dwa razy więcej niż Maja Chwalińska, to może zdecydować. A teraz mamy już drugiego seta. 4-3 prowadzi Schneider, ale serwować będzie Maja Chwalińska.
3: Akcja gaśnicza na trasie S7 w pobliżu miejscowości Kmiecin w Pomorskiem. Płonie tam samochód osobowy w kierunku Gdańska między węzłami Elbląg, Zachód, a Żuławy Wschód. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Czeski premier Andrzej Babisz uważa, że to niemiecki kanclerz Friedrich Merz powinien w imieniu Unii Europejskiej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Zdaniem Babisza Donald Trump skupia się teraz głównie na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Merz proponuje m.in. specjalny status Ukrainy w Unii Europejskiej oraz unijne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. W faktach ponownie zabieramy Was na długi weekend w Bieszczadach, w których kryją się też mniej znane atrakcje, jak choćby najgrubsza w Polsce jodła. Drzewo odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jodła jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swoje rozmiary.
7: Wyjątkowy jest też jej wiek, bo ma jakieś 260 lat, czyli rosła, gdy w Polsce rządził król Stanisław August Poniatowski. Za oceanem nie było Stanów Zjednoczonych, a Antarktyda czekała na odkrycie. Żeby zobaczyć jodłę, trzeba, jadąc z Cisnej w kierunku Baligrodu, zjechać w prawo we wsi Jabłonki. Na końcu jest parking, dalej pół godziny pieszo, lekko pod górkę, da radę nawet z dzieckiem. A co do rozmiaru, Lasu Miła ma tyle wzrostu, co 10-piętrowy wieżowiec i ponad 5 metrów obwodu. Potrzeba kilku osób, żeby ją objąć, a nie zaszkodzi próbować, bo podobno jej przytulanie przynosi szczęście, a na pewno jest miłe. Jak otaczający ją rozśpiewany ptakami las.
3: Do Bieszczad jeszcze wrócimy w faktach RMF FM. Powiemy Wam, gdzie jest idealne miejsce do nocnego oglądania gwiazd.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: Check it.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

I'm feeling my vibe right now, I'm feeling myself.

0: Cosmos.
1: Y hay mucha sangre.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Polka awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Publiczność zgromadzona wokół kortu Filipa Szatiera oszalała po ostatniej akcji meczu, no bo był to wybitny pokaz tenisowej sztuki, ale lepsza była dziś Polka i to ona zagra w sobotę o tytuł mistrzyni Roland Garros. Jestem bardzo szczęśliwa, mówi Maja Chwalińska, finalistka wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pisze historię, pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. Okrzyki radości na korcie Filipa Szatiera towarzyszyły wygranej Mai Chwalińskiej. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że czuje się jak we śnie. Staram się zachować spokój, bo wiem, że to najlepsza droga dla mnie. To mi pomaga grać w mój najlepszy tenis, ale wiecie, próbuję to robić, ale w środku jest burza, uwierzcie mi. Finał, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą w sobotę. Czy Polka szykuje jakąś tajną broń? Rozegrałem tu już z 8 meczów albo więcej, tak więc nie mam żadnych sekretów. No tak, ale trochę oglądałam Mirrę. Grała już wcześniej przed nami, oglądałam jej grę, no i cóż, to było niesamowite. Dla mnie to kolejne wspaniałe doświadczenie. Na pewno dam z siebie wszystko, to finał wielkiego szlema. Mówiła Maja Chwalińska.
2: Sensacja na korcie.
1: Historycznym momentem nazywa się w Paryżu awans Mai Chwalińskiej do finału turnieju na kortach Rolanda Garrosa. W faktach ponownie łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładeszem, który oglądał mecz Polki. Marku, witamy. Przypomnij, co działo się na głównym korcie Rolanda Garrosa po wygranej Mai Chwalińskiej.
3: Przede wszystkim była burza oklasków, zmęczona Maja Chwalińska położyła się na korcie, później rozpłakała się ze szczęścia, zakrywając twarz dłońmi. To były niezwykle wzruszające chwile. Paryscy obserwatorzy podkreślają, że Polka jest pierwszą zawodniczką, która awansowała do finału French Open, przechodząc najpierw przez kwalifikacje. Jest to więc historyczny wyczyn. Do tego stoczyła ona już na kortach Rolanda Garrosa aż 9 pojedynków, przegrywając tylko jednego seta. To również niezwykły wyczyn. Tej nowej gwieździe tenisa już należą się ogromne gratulacje, a to być może dopiero początek, bo przed nią możliwość znalezienia się w sobotę na najwyższym stopniu podium prestiżowego francuskiego turnieju. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Maja Chwalińska została pierwszą kwalifikantką w historii, która doszła do finału Rolanda Garrosa. Ponownie z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
4: Dzień dobry.
1: Jak wysoko Polka awansuje w rankingu tenisistek?
4: Patrzę teraz na ranking na żywo. 21 miejsce, a wiecie Państwo, która była wcześniej? 114 przed tym turniejem. Ale kto w ogóle będzie o tym za chwilę pamiętał? Liczyła tam Maja mecze. Który to był jej mecz? Wyliczyła 8, ja powiem nawet lepiej, 9. 10 będzie w sobotę, to będzie finał w Paryżu. Nieprawdopodobne, ma prawo być zmęczona. To spotkanie potrwało ponad 2 godziny, 2 godziny 7 minut. Ja nie pamiętam takiego dwusetowego meczu. Zazwyczaj tyle trwają trzysetowe spotkania. Niesamowite, naprawdę. Posłuchajmy jeszcze komentarz Żelisława Rzeżyńskiego z Canal Plus Sport.
5: Tak sobie myślę, że jeśli na Sorbonie wprowadzą przedmiot gra na mączce, to myślę, że zajęcia będą się musiały odbywać w języku polskim, a wykładowczyniami będą Iga Świątek i Maja Chwalińska, bo to jest po prostu Roland Garros, jeśli patrzymy na to wszystko. Co zdecydowało, że Maja pokonała dzisiaj Dianę Schneider? Myślę, że serce. Wielkie, wielkie, niesamowite serce lądowarki, serce wojowniczki.
4: Absolutnie. Niewymuszone błędy. Zdecydowanie na korzyść, na niekorzyść raczej Rosjanki. 36-17. To na pewno też w wymiernej skali ostatecznie zdecydowało, a popisem była gra przy siatce Mai Chwalińskiej. 71% wygranych akcji. Te skróciki, te slajsy. Czekamy na sobotę i wydaje się, że Maja Chwalińska po prostu musi być sobą w tym wielkim finale z Mirrą Andrzejewą. Tu już nie ma sensu nic zmieniać. Będziemy czekać na wielki finał.
1: Zdecydowanie tak. Polecamy Wam naszą stronę rmf24.pl. Tam szczegółowa relacja z meczu Mai Chwalińskiej, a także opis niezwykłej drogi do finału wielkoszlemowego French Open na kortach Rolanda Garrosa. A kolejne fakty RMF FM już o 21:00. Zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
6: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For

0: Waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kucharz Polskiego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Tomasz Waryński.
2: Maja Chwalińska pokonała w niezwykle emocjonującym meczu Rosjankę Dianę Schneider w półfinale wielkoszlemowego French Open. No i zaczynamy już myśleć o tym, co czeka Polkę w sobotę. O 15 w tenisowym sercu Paryża Maja zmierzy się w finale znów z Rosjanką, tym razem z Mirrą Andrzejewą. W faktach również przełom w sprawie Wołynia. Ukraina zgadza się na ekshumację. Szczegóły za moment. Mirra Andrzejewa będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Mecz zaplanowano na sobotę. Polka przyznała, że oglądała wcześniej mecze Rosjanki i jest pod wrażeniem jej gry, ale da z siebie wszystko.
3: Mam nadzieję też, że będę w stanie to celebrować. Na pewno będzie stres, będę chciała to oczywiście wygrać. Na pewno dam z siebie wszystko. Gorąco zapraszam wszystkich kibiców do oglądania, do kibicowania, do trzymania kciuków.
2: Zachęcała w wywiadzie dla Eurosportu Maja Chwalińska. Przypomnijmy, Polka zagwarantowała sobie awans do finału wygranym meczem z Rosjanką Dianą Schneider, którą pokonała w dwóch setach 7-6, 6-4. Maja Chwalińska podbiła serca publiczności na kortach Rolanda Garrosa. Jej świetna gra w półfinałowym pojedynku z Rosjanką Dianą Schneider zachwyciła wielu paryskich kibiców. Na łączach z nami ponownie Marek Gładysz, korespondent RMF FM w Paryżu. Marku, francuska publiczność stawia na polską zawodniczkę także w sobotnim finale French Open?
4: Zdecydowana większość paryskich kibiców, z którymi rozmawiałem, już widzi Maję Chwalińską na najwyższym stopniu podium. Imponuje im zresztą nie tylko świetna taktycznie gra Polki, ale również jej niezwykła odporność fizyczna i psychiczna. Sądzę, że ma jak najbardziej szansę na wygraną. Mimo że turniej na kortach Rolanda Garrosa jest trudny i męczący, tłumaczy mi jeden z nich. Po dzisiejszym długim, półfinałowym meczu Chwalińskiej możemy się spodziewać, że finałowy pojedynek będzie również bardzo długi, a wiemy, że Polka świetnie wytrzymuje długie bitwy na korcie, mówi mi jego kolega z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję Chwalińską. Relację naszego korespondenta Marka Gładysza usłyszycie w Faktach RMF FM, a na naszej stronie rmf24.pl przeczytacie o drodze do sukcesu polskiej tenisistki.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Ukraina zgodziła się na ekshumację szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych we Lwowie. Decyzję ogłosił szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Auforow. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Michale, gdzie będą prowadzone prace?
5: Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie, obecnie to ulica Warszawska we Lwowie. Tam pochowani są żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Drugie miejsce to gmina wiejska Riwne w rejonie Kowelskim obwodu wołońskiego. Tam pochowani są mieszkańcy dawnej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku. Zgoda na ekshumację wydała Państwowa Komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych.
2: Tragiczny wypadek w Tatrach. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła pod opiekę ratowników po upadku z dużej wysokości na Rysach. Została przetransportowana do Zakopiańskiego szpitala. Akcje TOPR utrudniały bardzo trudne warunki pogodowe, gęsta mgła i niski pułap chmur. W akcji ratunkowej brało udział około 30 ratowników. To tradycja pielęgnowana od kilkudziesięciu lat, ale nie wiadomo, kto przejmie jej podtrzymywanie. Budowanie ołtarzy z okazji uroczystości Bożego Ciała w wielu miejscowościach jest praktykowane przez te same grupy osób. Jak mówią już doświadczone parafianki, coraz mniej osób bierze udział w kultywowaniu tej tradycji.
6: No, ale nie ma chętnych.
7: Musimy proboszczowi zaproponować, że przyjdzie taki moment, żeby podzielić te opcje właśnie, że tutaj znaleźć parafia liczy trzy wsie, żeby tak zrobić, że może kreatywnie ulica na przykład, nie wiem, Szkolna, Kosynierów ubiera ołtarz pierwszy, ulica Nowa, Podlesie ubiera ołtarz drugi i tak co roku, żeby zmieniać, bo no, jest nas bardzo dużo i fajnie, żeby każdy jakiś wkład włożył w przygotowania tego Bożego Ciała. My jak najbardziej z racji tego, że ołtarz jest jakby wyznaczony już wiekowo u nas przed domem rodziców, to oczywiście możemy zaoferować pomoc, ale fajnie, żeby ktoś ze świeżym pomysłem też przyszedł, coś zmienił i tutaj jakby swoją inicjatywę też wniósł.
2: Z mieszkankami podpoznańskiego Rogalina rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: CEO. I cannot go. Even my strikers bulletproof. All my from Memphis still allowed to call me Mr. Pooh. Setting forms, rose gold. My first day out, damn fool. Brr, brr, brr. Bruce.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Tomasz Weryński.
2: Finałowe starcie o koronę French Open będzie arcytrudnym zadaniem dla Maji Chwalińskiej. Po drugiej stronie siatki na korcie Filipa Szatira w sobotę stanie Rosjanka Mirra Andrzejewa. Polka ma jasny cel.
3: Trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
2: Poza tym polski IPN potwierdza zgodę Ukrainy na ekshumację polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu, mówi o sobotnim finale French Open Maja Chwalińska. Dziennikarze na konferencji prasowej pytali Polkę, co sądzi o swojej przeciwniczce, którą będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa.
3: Gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie, więc tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
2: Dzisiejszy wygrany mecz z Dianą Schneider był 9. spotkaniem rozegranym przez Polkę na turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska przyznała, że wieczorem zamierza celebrować to zwycięstwo. Diana Schneider w pomeczowym wywiadzie przyznała, że zostawiła na korcie serce, próbowała różnych rozwiązań, no ale Polka i tak okazała się silniejsza. Ona zagrała wręcz nierealnie i zdecydowanie zasłużyła na zwycięstwo i awans do finału. Tyle Diana Schneider, a Maja Chwalińska jest 4. Polką w historii, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Kto jeszcze zalicza się do tego grona? Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że Ukraina zgodziła się na ekshumację polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Jak poinformował IPN, podczas wcześniejszych prac odnaleziono tam 2 masowe groby i 1 pojedynczy. To pierwsza taka zgoda wydana na wniosek Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Nasi specjalni wysłannicy do krajów bałtyckich sprawdzają, jak po ostatnich alarmach przeciwlotniczych wyglądają tam teraz kwestie bezpieczeństwa. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, jesteś w Wilnie, gdzie w miesiąc mają powstać nowe procedury na wypadek kolejnego alarmu przeciwlotniczego.
4: To zgadza się, za to odpowiada m.in. Wydział Ochrony Cywilnej. Jak usłyszałem od jego kierownika, Żygimantasa Sołowiowasa, do tej pory zinwentaryzowano ponad 2000 miejsc schronienia, które mogą pomieścić wszystkich mieszkańców Wilna. Ale są też z tym problemy. Rozmieszczenie tych miejsc nie jest równomierne. Na przykład, jeżeli mówimy o poszczególnych osiedlach mieszkaniowych, to mamy dość duże braki, jeżeli chodzi o miejsca schronienia. Muszą też powstać procedury. Kto odpowiada za otwieranie i dostęp do takich miejsc, bo są to też m.in. piwnice oraz podziemne garaże. Co ważne, do Wydziału Ochrony Cywilnej zgłaszają się też prywatne firmy, które są w stanie w przypadku zagrożenia udostępnić swoje podziemia.
2: A jak to wygląda w Estonii? O tym Stalina reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Jest tu nieco ponad 210 publicznych schronów, które mogą zapewnić tymczasowe schronienie dla około 160 tysięcy osób. W samym Tallinie tych punktów jest kilkadziesiąt. Są one oznaczone specjalnym symbolem. To ciemno-niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Taki symbol można znaleźć przy wjazdach do parkingów podziemnych, w wejściach do nowoczesnych hoteli czy centrów sportowych. Ale jak sam się przekonałem, nie tak łatwo je odnaleźć. Niektóre znajdują się w zaułkach czy na tyłach budynków. Punkty schronienia w Estonii zostały zmapowane. Można je odnaleźć na stronie Estońskiej Rady Ratownictwa. Stalina, Maciej Sołtys.
6: Fakty RMF FM patrzą w gwiazdy.
2: Największe miasta mogą tylko pozazdrościć najrzadziej zaludnionej gminie w Polsce. To właśnie w bieszczadzkiej gminie Lutowiska jest wyjątkowo gwieździste niebo. Tutaj też działa drugi pod względem wielkości w Europie Park Gwiezdnego Nieba.
7: Mamy tutaj bardzo mały stopień zanieczyszczenia sztucznym światłem. W związku z tym to niebo jest niemalże zbliżone do naturalnego.
8: Dużo widać.
7: No, specjaliści mówią, że o ile w Warszawie przy bezchmurnym niebie widać 200 gwiazd, to w Bieszczadach można ich zobaczyć 3000.
8: 3000.
7: 3000, a Droga Mleczna jest tak mocna, że potrafi rzucać cień człowieka w środku nocy.
2: Opowiada z dumą Jakub Doliwa z Urzędu Gminy Lutowiska, która była inicjatorem utworzenia Parku Ciemnego Nieba. A za godzinę o 23:00 fakty przedstawi już Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę. Tomasz Weryński, kłaniam się. Życzę wam spokojnej nocy. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop.

Just trust me. Tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Słuchacie RMF Hip Hop.

0: fakty.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek.
3: Jestem, potwierdzam i zapraszam. Maja Chwalińska w półfinale, w finale turnieju French Open. Zdaniem komentatorów przed polską tenisistką najtrudniejszy pojedynek w tym turnieju. Władimir Zełenski pisze list do Władimira Putina. Proponuje w nim zakończenie wojny. Setki wiernych i kilkadziesiąt łodzi. W faktach RMF FM na koniec o wyjątkowej procesji Bożego Ciała na Mazowszu. Tenisowa bajka, niewiarygodna historia. Tak światowe media mówią o naszej Maji Chwalińskiej. Zaledwie 19-letnia polska tenisistka zagra w sobotę w finale French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. Teraz zmierzy się z inną Rosjanką, Mirrą Andrzejewą. I to będzie najtrudniejsza rywalka Maji Chwalińskiej w tym turnieju, mówi dziennikarz Kanal Plus Sport Żelisław Rzeżyński.
4: Tak naprawdę Mirra Andrzejewa w formie, Mirra Andrzejewa z czystą głową. To jest Mirra Andrzejewa, która jest kandydatką do wygrania nie jednego, a wielu wielkich szlemów w karierze. Jestem pewien, że, czegoś można być pewnym w sporcie, ale że to myślę pierwszy z wielu finałów Miry Andrzejewej, bo ona jest tenisistką wyjątkową, pod warunkiem, że wytrzyma głowa. Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdzie po prostu sama tłukła się rakietą w udę, zostawały śniaki. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle.
3: Andrzejewa w półfinale pokonała pogromczynię Igi Świątek, Ukrainkę Martę Kostiuk, 6-1, 6-3.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
3: Uwaga na utrudnienia na S6 w Zachodniopomorskiem. Niedaleko węzła Kołobrzeg Wschód w stronę Koszalina osobówka uderzyła w bariery. Jezdnia jest zablokowana. Dla kierowców wyznaczono objazd. Do podobnego wypadku doszło też na innym odcinku ekspresówki w pobliżu Gorawina. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Kołobrzegu. W żadnym z tych wypadków nikt na szczęście nie ucierpiał. Proponujemy koniec wojny. Wybór jest po waszej stronie. Tak do prezydenta Rosji zwraca się Wołodymyr Zełenski. Przywódca Ukrainy w liście do Władimira Putina proponuje również spotkanie. Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia, aby wykorzystać czas, kiedy będą trwały negocjacje, zapewnił ukraiński prezydent. A więcej o liście do Putina przeczytacie na rmf24.pl. Rzecznik rządu rezygnuje z akcji państwowych spółek. Jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości wpłaca kaucję prokuraturze, by zwolnić z aresztu drugiego posła tej formacji. Takie zaskakujące informacje można znaleźć w oświadczeniach majątkowych naszych parlamentarzystów. Jak przekonał się reporter RMF FM Michał Radkowski, jest ich zdecydowanie więcej.
6: Bardzo ciekawie czyta się to, co wpisał poseł PiS Janusz Cieszyński. Jest tam na przykład 50 tysięcy funtów na rzecz służb jej królewskiej mości do spraw sądów i trybunałów. Poseł już potwierdził, że ta kwota to kaucja, którą przelał na rzecz zatrzymanego w Wielkiej Brytanii Michała Kuczmierowskiego, byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, oskarżonego o niegospodarność. Polityk zadeklarował też wpłatę 100 tysięcy złotych kaucji w prokuraturze w Katowicach, to na zwolnienie z aresztu posła Mateckiego oraz, będę cytował, depozyt u mamy Darka Mateckiego, jego wysokość 5 tysięcy złotych. A propos posła Mateckiego, też spis ma zajęte konta, polityk podał ujemne salda swoich 7 kont, w tym 4 na kwotę miliona złotych każde. Z kolei Adam Szłapka, rzecznik rządu, w ciągu ostatniego roku pozbył się akcji w spółkach Skarbu Państwa, w PKP Cargo, w Azotach i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Czyżby wiedział, że nie warto w nie inwestować?
3: Wierni z Mazowsza w wyjątkowy sposób obchodzili dzisiejsze święto Bożego Ciała. Na kilkudziesięciu łodziach przepłynęli ze Smorzewa do Czerwińska nad Wisłą, zatrzymując się po drodze przy tradycyjnych ołtarzach przygotowanych nad brzegiem rzeki.
7: Nie ma wątpliwości, bo procesja niezwykła. Zwykle my wyobrażamy sobie te procesje, które przemierzają ulicami miast, a tutaj płyniemy, więc zobaczymy, jak to wypadnie. Mam nadzieję, że nie dam plamy.
8: To jest nasza polska rzeka, podkreślić jej walory, no i z Panem Jezusem też wyjść troszeczkę do ludzi. Nie?
9: Jak to jest mieć na pokładzie takiego pasażera?
10: Pływam z Bogiem cały czas, a tu ciało Boże, ten symbol, no to jest jeszcze dla mnie takie bardzo nobilitujące, takie bardzo wzniosłe.
3: Z biskupem Rafałem Markowskim i z uczestnikami tej niezwykłej procesji rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. A my z kolejnymi faktami wracamy o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dobry wieczór. Dziś w studiu RMF FM Anna Maria Siekludzka.

0: życia, men.
1: Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Big sight.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie, Mateusz Bożek, zapraszam. Kierowcy, na początek ważne informacje dla Was. S1 na Śląsku, później konflikt w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski proponuje prezydentowi Rosji spotkanie, a Donald Trump oznajmia, że oba kraje muszą iść na kompromis. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto udać się na długi weekend. Aż 4 samochody osobowe zderzyły się na S1 w Śląskiem. Do wypadku doszło na odcinku Głonoguk-Sulno w pobliżu Dąbrowy Górniczej. Jeden pas w kierunku tych jest zablokowany. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Oba kraje będą musiały pójść na kompromis. Tak prezydent USA Donald Trump reaguje na list wysłany przez Wołodymyra Zełenskiego do prezydenta Rosji. W liście do Władimira Putina przywódca Ukrainy proponuje spotkanie i zakończenie wojny. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić i zakończyć wojnę. Obie strony będą musiały pójść na kompromis. Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. To dwa niezwykłe kraje, piękne kraje. To bardzo duży, dobrzy ludzie. Muszą przestać walczyć. Oznajmił w swoim stylu prezydent Stanów Zjednoczonych. Więcej o tym piszemy na stronie rmf24.pl. Tam również wyjaśniamy, jakie warunki zakończenia konfliktu stawia z kolei Rosja. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami tej nocy na Dolnym Śląsku i części województwa lubuskiego. Dla tych regionów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. Tej nocy może tam spaść nawet do 40 mm deszczu. Ostrzeżenia obowiązują do 12. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, poszukiwana maszyna została odnaleziona wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu znaleziono ciało jednej osoby, poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło na antenie internetowego radia RMF24.
2: Śmigłowiec był pilotowany przez 30-latka. Wiemy, że tam była tylko jedna osoba w maszynie. Trudno tutaj spekulować, jakie były przyczyny tego wypadku. No na pewno można powiedzieć, że nie były to warunki sprzyjające do lotu.
1: Śmigłowiec wracał do Polski z lotu na Węgry. Pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki będzie miał swój pomnik. Budowę monumentu zaproponował w mediach społecznościowych obecny szef rządu Donald Tusk. Pomnik miałby stanąć przed kancelarią premiera.
3: Do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów. Jana Krzysztofa, Hanie, Waldka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza. Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi, jak myślicie?
1: Mówił o Jarosławie Kaczyńskim premier Donald Tusk. Premier zapowiedział także, że za rok, 4 czerwca, ulicami Warszawy przejdzie wielki marsz patriotów. Niestety, w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 podniosła kolejną porażkę, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi, 14-21. Biało-czerwonym nie udało się awansować do fazy pucharowej. Wcześniej nasza męska kadra przegrała z Mongolią, Łotwą i Czechami. Jeśli wciąż zastanawiacie się, dokąd wybrać się na długi weekend, to w faktach podpowiadamy. W Bieszczadach, choć większość ośrodków ma już pełne obłożenie, wciąż można jeszcze znaleźć miejsca noclegowe.
4: Bieszczady są oblegane teraz, zawsze, co roku na Boże Ciało.
5: Turystów już widać?
4: Na pewno będą już u nas tutaj obiekt się zapełnia i już z tego co wiem, wszyscy tutaj w Cisnej będą mieli pełno.
6: W Cisnej mówią, że mają duże obłożenie. Jak jest w Przysłupiu?
7: Ja akurat nie mam agroturystykę, mam 2 pokoje wolne, jeszcze się da.
6: Ale to już pojedyncze.
7: Pojedyncze, takie już.
6: Dużo ludzi przyjeżdża.
7: Dużo, dużo. Bardzo dużo. Z całej Polski.
1: Zauważa Krystyna Kucharczyk z Przysłupia. Wcześniej słyszeliśmy Piotra Makselona z Cisnej, a o miejsca noclegowe w Bieszczadach pytał reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka z RMF FM. Słuchacie RMF Hip Hop. Astro, no.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: www.rmfon.pl 1, 2, 1, 2, 1, 2, check this out. It's the jump one right now.

0: A w tym wydaniu faktów RMF FM kolejne ważne wieści dla kierowców, tym razem z Krajowej Szesnastki. Władimir Putin zapowiada, że jest gotowy na kompromis w negocjacjach pokojowych, pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo. Zajrzymy też do Warszawy. Krakowskie Przedmieście w tym roku szczególnie poleca się na spacery. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Szesnastce w Warmińsko-Mazurskiem. W Samborowie na odcinku Ostróda i Ława zderzyły się dwa samochody osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
1: Nadzieja na rozejm w Ukrainie.
0: Jesteśmy w stanie zgodzić się na kompromis pod warunkiem, że Ukraina zrobi dokładnie to samo, mówi prezydent Władimir Putin. Przywódca Rosji oznajmił, że Donald Trump zwrócił się do niego z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Podczas forum ekonomicznego w Petersburgu Władimir Putin powtórzył, że jeśli do niego dojdzie, to Rosja podpisze je tylko z prawowitymi przedstawicielami Ukrainy, z osobami, które są uprawnione do podpisania takich dokumentów. Choć, jak dodał chwilę później rosyjski przywódca, być może nawet z Władimirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wysłał z kolei do Władimira Putina list, w którym zaproponował mu spotkanie w celu zakończenia wojny. W Polsce grożą potężne kary finansowe za opóźnienia w polityce klimatycznej. Komisja Europejska pozwała nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak wdrożenia unijnej dyrektywy, która zaostrza limity emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotniczym. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Chodzi o dyrektywę, która jest jednym z filarów unijnej polityki klimatycznej i zmusza do brania odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska linie lotnicze. Dyrektywa likwiduje darmowe pozwolenia na emisję, zmuszając linie lotnicze do kupowania uprawnień na rynkowych aukcjach w ramach systemu ETS, czyli handlu emisjami. Termin na dostosowanie minął w grudniu 2023 roku. W Polsce prace legislacyjne się opóźniają, mimo że Bruksela wielokrotnie upominała Warszawę. Ustawa dopiero czeka na zielone światło od rządu. Trybunał może zasądzić zarówno wysoką karę ryczałtową, jak i dzienne grzywny naliczane za każdy dzień dalszego opóźnienia. Wyroku jednak należy się spodziewać nie wcześniej niż za 2 lata.
0: Majowy alarm przeciwlotniczy, który został ogłoszony w Wilnie, nie spowodował, że do stolicy Litwy przyjeżdża mniej turystów. Nasi specjalni wysłannicy do krajów bałtyckich sprawdzają, jak po ostatnich alarmach wyglądają tam teraz kwestie bezpieczeństwa. Piloci wycieczek podkreślają, że w razie zagrożenia z powietrza wprowadzone zostaną tam odpowiednie procedury.
3: Pewne obawy gdzieś tam na pewno są, bo to nie jest daleko od nas. To jest blisko przy granicy z Białorusią.
4: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić. W zależności, gdzie jesteśmy, na przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej jak jesteśmy na starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wyjść i się schować.
0: Te głosy na placu Jana Pawła II w Wilnie zebrał nasz reporter Piotr Bułakowski. Krakowskie Przedmieście, reprezentacyjna ulica w Warszawie tylko dla spacerowiczów lub rowerzystów. Do końca lipca we wszystkie weekendy droga będzie zamknięta dla autobusów i taksówek. Trakt Królewski znów stał się więc deptakiem. Wielu przechodniów było zaskoczonych tą zmianą.
5: Jak się idzie środkiem Krakowskiego Przedmieścia?
6: Wspaniale.
5: A czemu pani schodzi na chodnik?
6: A mogę iść środkiem?
5: No pewnie, że tak. No od dzisiaj
6: środkiem.
5: To jest deptak.
6: Od dzisiaj idę środkiem.
5: Czuje się pani jak autobus, który codziennie tędy przemierza drogę?
6: Może nie jak autobus, ale jako dzisiaj najważniejsza osoba, bo idę z pięknego spotkania, więc dla mnie to jest dzień radosny.
5: Czemu pani chodnikiem idzie, a nie środkiem Krakowskiego Przedmieścia?
7: A no bo tak jestem nauczona chodzić chodnikiem, a nie ulicą.
5: Kwestia przyzwyczajenia.
7: No i bezpieczeństwa.
5: Ale dzisiaj bardzo bezpiecznie, bo od dzisiaj to jest deptak, więc można śmiało środkiem przejść.
7: Idziemy? Pan pyta, dlaczego chodzimy chodnikiem, a nie środkiem?
8: Ja za żoną chodzę.
5: Żona winna.
7: No myślałam jak zawsze.
0: Przechodniów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zagadywał nasz reporter Michał Radkowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, one.

0: on whether you thought you really had an impact on a lot of the young people, whether you thought it was negative or positive.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A to wydanie faktów zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ogłasza, że jest gotowy do spotkania z najwyższym przywódcą Iranu. Przypominamy też o wzmożonych kontrolach policji na drogach. W długi weekend zdecydowanie więcej patroli mundurowych. A na koniec sport. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju French Open, podbija serca francuskich kibiców. Jestem otwarty na spotkanie z przywódcą Iranu, Mojtabą Chameneim, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Sugeruje, że do takiego spotkania mogłoby dojść po osiągnięciu porozumienia o